0: jetty.
1: SK2 Jelenia Góra.
2: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Magazyn Lokalny.
1: Błażej Stachewicz, witam Państwa bardzo gorąco i zapraszam na magazyn lokalny Radia SK2 Jelenia Góra. Wraz ze mną jest dyrektor Elwira Kozak. Dzień dobry, pani dyrektor.
2: Dzień dobry.
1: Witam bardzo serdecznie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, czyli kolokwialnie mówiąc ze Śniadeckiego.
2: Ze Śniadeckiego albo jeszcze inna nazwa, która funkcjonuje już od lat, Chemik, po prostu Chemik.
1: Chemik. Chemik Śniadecki.
2: Tak, tak, tak.
1: Witam serdecznie, pani dyrektor. Spotykamy się, żeby troszeczkę popatrzeć w przyszłość, zobaczyć, co w tym roku 2026 będzie ciekawego działo się w szkole. Troszeczkę porozmawiamy o tym, jak szkoła się zmienia, jak zmieniają się trendy na rynku szkolnym. No a zaczniemy od rankingu perspektyw. To chyba ten ranking zawsze zaczyna kolejne lata kalendarzowe. Tym razem jesteście cały czas w tej srebrnej strefie, jeżeli chodzi o perspektywy. Ósme miejsce w województwie to bardzo dobry wynik, choć nie tak dobry jak
2: był
1: kilka lat wcześniej.
2: Tak, kilka lat wcześniej rzeczywiście mieliśmy złotą odznakę, złotą tarczę. Zaczęło się wszystko w 2018 roku i wtedy drugie miejsce, trzecie miejsce w województwie. Chwila była przerwy, z różnych przyczyn, wiadomo, to może niekoniecznie wszystko musi zewnętrznie wpływać na obniżenie, czy może na sam ranking, ale w zeszłym roku było to miejsce trzecie, bo tak 2018, 2019, teraz 2025, teraz 2026 mamy ósme miejsce i tu jest srebrna tarcza. Ale to jest w dalszym ciągu bardzo wysoko. Jestem bardzo zadowolona, bo przy tak maleńkiej grupie klasowej to jest ogromne osiągnięcie. Chociaż jak mówię, dla mnie rankingi nie są najważniejsze. Dla mnie najważniejszy jest uczeń, człowiek i ten absolwent, który jest zadowolony, kiedy wychodzi ze szkoły i wraca, żeby się pochwalić, co dalej w jego życiu.
1: Pewnie. My jednak lubimy takie trochę szufladkowanie, punkty, odznaki. Ja przypomnę, bo być może część naszych słuchaczy nie zdaje sobie sprawy, perspektywy oceniają głównie pod kątem wyników z matur, jeżeli chodzi o szkołę, ale także wyników w różnego rodzaju olimpiadach przedmiotowych. No to jest taki bardzo niby kulminacyjny, ale jednak wycinek tego, czym szkoła się zajmuje i chyba bardzo niewielki.
2: Jak najbardziej. To jest końcówka, prawda, tego wszystkiego. Co się dzieje po drodze, to mało kto wie, oprócz tych, którzy są zaangażowani. I ja nie jestem za rankingami, chociaż cieszy to, kiedy tam znajdujemy się na którymś tam miejscu, jakaś tam reklama dla szkoły, oczywiście zgadza się, gdzieś funkcjonujemy w przestrzeni czy internetowej, czy radiowej, zawsze gdzieś tam na ten temat się mówi, ale dla mnie najważniejsze jest to, co się dzieje po drodze, czyli od tej pierwszej klasy, kiedy przychodzi ten młody człowiek, kiedyś po gimnazjum, teraz po ósmej klasie szkoły podstawowej i kiedy on wychodzi, jak on się zmienia, co się z nim dzieje. Ja zawsze na studniówce mówię takie słowa, może nie zawsze, ale często powtarzam, że wy już jesteście tacy fajni, tacy wypracowani, tacy nasi, a wy właśnie odchodzicie. I to jest taki żal, ale też ogromna satysfakcja, bo jak obserwujemy tę młodzież już tak przed samą maturą, bo z reguły prawie 100% podchodzi do tej matury. Są różne decyzje, więc nie będę tutaj wnikać w to do końca, a szczególnie na falach. Ale są zupełnie inni. Oni są z nami zżyci. Mamy taką nić porozumienia. Kiedy dziękują, kiedy przychodzą opowiadać o swoim życiu, opowiadają o różnych rzeczach. Jeżeli mają do nas zaufanie, to jest największa satysfakcja. Jeżeli młody człowiek przychodzi do nauczyciela albo do mnie, do dyrektora, bo tak też się zdarzy, to dosyć często, i on potrafi otworzyć się tak bardzo, żeby powiedzieć o swoich problemach, i kiedy wtedy spoglądamy na to dziecko, na tego ucznia, zupełnie z innej perspektywy. My już wiemy, dlaczego tak się stało, czy tak się, jakie były wybory, co się w tym życiu zdarzyło, że gdzieś tam jest jakieś potknięcie. Możemy to szybko wyprostować, ale najpierw musi być zaufanie. Zaufanie, a zaufanie buduje się poprzez szacunek z jednej i z drugiej strony. I zawsze będę to powtarzała. Ten młody człowiek to jest człowiek. I trzeba go tak samo traktować, jak chce się być samemu traktowany. Szacunek podstawą każdego związku. I nawet tego mówię, nauczyciel, uczeń, czy w ogóle w życiu. Mhm. Szacunek podstawą.
1: To prawda. Wracając jeszcze do perspektyw, myśli pani, że uczniowie jakoś przejmują się takim rankingiem? Czy to na przykład może być elementem, który wpłynie na decyzję na przykład jakiejś osoby, która wybiera teraz szkołę średnią?
2: Ja myślę, że bardziej wpływa to na rodziców niż na samych uczniów. Oni nie są tym zainteresowani. Ja powiem, czym są zainteresowani uczniowie. Uczniowie są zainteresowani atmosferą w szkole. I to jest poczta pantoflowa. Mhm. Oni sobie opowiadają.
1: To jest chyba znak pokolenia, prawda?
2: Tak, jeżeli dobrze się czują w danej placówce, to będą opowiadać o tym. I często słyszę, że wybierają szkołę ze względu na atmosferę. Owszem, zawsze jest nauka, ale ja zawsze mówię, że dydaktyka jest zawsze, ale to, co się dzieje obok dydaktyki, jest chyba ważniejsze.
1: Czyli w każdej szkole trzeba się uczyć, więc tego nie zmienimy.
2: Tak,
1: popatrzmy
2: tak,
1: na to, co
2: tak.
1: możemy wybierać. Jak się tworzy dobrą atmosferę w szkole?
2: No wrócę do tego, co już powiedziałam. Jeżeli szanujemy się i słuchamy młodych ludzi, ale my oczywiście jesteśmy już dorośli i musimy wziąć pod uwagę wszelkie zmiany rozwojowe ucznia. To jest bardzo ważne. Jeżeli się zgłębi kwestie neurodydaktyki, jeżeli się zgłębi też kwestie rozwojowe w ogóle młodego człowieka, to możemy zrozumieć, dlaczego są tak zwane skoki rozwojowe i oni się nagle zmieniają. Nie wiadomo, z dnia na dzień po prostu. Uczeń był taki, następnego dnia po prostu zupełnie inaczej się zachowuje.
1: Układ czołowy się zmienił.
2: A przecież to wszystko jest natura,
1: tak,
2: prawda?
1: Tak, hormony...
2: Wszystko. I to trzeba wziąć pod uwagę, prawda? Jeżeli my to zrozumiemy, jeżeli każdy dorosły człowiek to zrozumie to, prawda? To będzie umiał się do tego ustosunkować. Ale jedna rzecz, która jest najważniejsza, to w kwestii kultury, szacunku i obyczajowości musi być konstans. Tutaj nie ma zmian. Tutaj to my wytyczamy, można powiedzieć, te kierunki ukształtowania człowieka w tym kręgosłupie moralnym. To my musimy to zrobić. Oczywiście wszystko na zasadach obopólnego szacunku. Ale konstans to my. Nawet jeżeli u nich te zmiany następują. To jest taką podstawą. I wtedy, tak moim zdaniem, tak się tworzy atmosferę. Że wiedzą, na ile mogą sobie pozwolić, na ile my, gdzie my stawiamy granice. I tych granic trzeba po prostu przestrzegać z jednej i z drugiej strony. I wtedy na pewno będzie dobrze.
1: Zmieniają się uczniowie, na pewno zmienia się też szkoła. No i o takich zmianach też możemy chwileczkę porozmawiać, bo jest spora szansa, że już od przyszłego roku szkolnego, czyli od zbliżającego się września, odległego jeszcze, ale jednak coraz bliższego, w waszej szkole ma się pojawić oddział przygotowania wojskowego. Brzmi poważnie. Jak to będzie w praktyce wyglądać? Powiedzmy parę słów o genezie tego pomysłu.
2: Brzmi poważnie, ale to z racji uwarunkowania, prawda? Politycznego, społecznego i tak dalej. Wiadomo, co się dzieje wokół granic i nie tylko. Dlatego też, a nie ma tego regularnego wojska, prawda? Gdzieś tam, które było przez...
1: Też przysposobienie obronne gdzieś zeszło na dalszy plan, więc...
2: Gdzieś, no w sumie to dobrze, bo wydawałoby się, że już jesteśmy już tak bezpieczni, że można sobie na to pozwolić. Okazało się, że no niestety trzeba być czujnym. I ten pomysł oczywiście pojawił się, żeby tutaj w naszej szkole przygotować się do tego oddziału przygotowania wojskowego. Znaki czasu, o tak powiem, prawda? Czy to się sprawdzi, czy to będzie potrzebne, czy nie, nie wiemy jeszcze.
1: No nie ma jeszcze jak
2: nie
1: wyrokować.
2: Ma, trudno już powiedzieć jeszcze, wyrokować w ogóle. Niemniej jednak przygotowanie w szkoły już ruszyło.
1: Co to znaczy, jak szkoła
2: tak,
1: się przygotowuje?
2: No to, że mamy strzelnicę, prawda, że mamy strzelnicę i też i podziemną, na broń pneumatyczną. Oczywiście w tej chwili prowadzi to LOK, ale jeżeli będą potrzebne tam zajęcia, to my oczywiście odpowiednią umowę spiszemy. Ale mamy no, wirtualną, prawda, która cieszy się jako takim powodzeniem wśród młodzieży. No i myślę, że czasami okazuje się, że potrzebne są jakieś powroty do jakiegoś rygoru takiego, takiej dyscypliny, że jest to potrzebne. I z tego, co zauważyłam, to już dochodzą do nas takie głosy, że jednak młodzież się szykuje do tego oddziału. Przypuszczam, że nie będzie tego problemu, dlatego że tą graniczną, dolną liczbą uczniów w klasie, żeby otworzyć ten oddział, to jest tylko 15 osób.
1: To jest
2: niewiele. Oczywiście jestem za zwolenniczką żeby było trochę więcej tych osób z racji tej, że różnie to bywa z tymi wyborami.
1: Czyli stworzenie jakiegoś marginesu.
2: Tak, bo okazuje się, że nie pasuje ten kierunek. Może chciałby coś zmienić, a może gdzieś wyjeżdża. Różnie bywa. Mhm. Więc myślę, że...
1: Czyli żeby w razie, gdy kilka osób zrezygnuje, tak, żeby nie trzeba było ten, zamykać całego
2: oddziału. Tak, żeby ten
1: oddziału.
2: Jednak oddział pozostał i wytrwał do samego końca. Mhm. I jak to będzie wyglądało dokładnie, no tak, to dopiero będziemy się do tego szykować,
1: no
2: tak
1: jasne,
2: naprawdę, bo jeszcze
1: ale...
2: trzeba poza, bo tu też i zatrudnienie, prawda, nowych osób, bo to jednak
1: to technikalia,
2: inne,
1: ale
2: zupełnie inne zajęcia.
1: Jak taka klasa, bo możemy mówić klasa,
2: no
1: prawda,
2: tak,
1: oddział,
2: no
1: klasa, jak to ma wyglądać, bo czy to będą uczniowie, którzy będą chodzić w mundurach, czy, no bo na pewno podstawę programową będziecie musieli wypełniać tą standardową
2: Oczywiście.
1: I do tego dojdzie jakaś
2: oczywiście.
1: Specjalizacja, czy to będą, nie wiem, godziny z obsługą broni, czy to będą jakieś wyjazdy w teren, czy coś wiemy.
2: Tak, no tutaj to są poszczególne w ustawie, jest wyraźnie powiedziane, ile godzin, na jaki rok tego wszystkiego jest, nawet są obozy wyjazdowe tam, także to nie tylko co w szkole będzie, tam wakacje są zaangażowane również, więc można powiedzieć, że to będzie takie to namiastka wojska takiego, naprawdę,
1: rozumiem.
2: Takiego oddziału wojskowego wręcz, bo jeżeli to będą zajęcia w terenie i poza domem rodzinnym i tak dalej, to będą musieli zachowywać się jak żołnierz, tak? No to tak jakby, no ja wiem, że dziadkowie byliby teraz zainteresowani i zadowoleni z tego, że wnuk na przykład, czy wnuczka w takim oddziale będzie, bo znają to z autopsji, prawda?
1: Myślę, że niektórzy rodzice też mogliby tak.
2: No niektórzy
1: siedzieć.
2: Rodzice też. Aha. Także będzie to, myślę, że bardzo ciekawy oddział w tych swoich zajęciach, jeżeli ktoś jest odporny, jeżeli ktoś lubi dyscyplinę, jeżeli chce być, można powiedzieć, postawiony do pionu, no to znajdzie tutaj swoje miejsce na pewno.
1: Bo tak zastanawiałem się nad tym teraz, głównie zajęcia sportowe pełnią tą rolę, gdzie możemy się nauczyć pewnej rutyny, dyscypliny, takiego rozkładania celów w czasie. No i tutaj będzie chyba druga taka możliwość dla tych, którzy niekoniecznie chcą na przykład grać w piłkę nożną. Zgadza się.
2: Tutaj sprawność fizyczna na pewno ma wielkie znaczenie, a poza tym myślę, że jest to taka alternatywa dla życia wirtualnego. Mhm. Bo tutaj nie da się. Tu musi być po prostu wszystko w realu, jak to mówi młodzież, prawda? Więc może to jest powrót do tego ruchu fizycznego, do tych działań zupełnie spoza ekranu. Mhm.
1: A obserwując młodzież, może to będzie banalne pytanie, ale akurat tutaj mam okazję zadać to pytanie profesjonalistce. Młodzież, ta, którą pani na co dzień ogląda, ona jeszcze jest gdzieś tutaj w realu, czy to już jest zupełnie inna taka percepcja rzeczywistości?
2: To znaczy tak, powiem, że to nie jest tak, jak to większość, tak wiem, że taka jest opinia, większość dorosłych ludzi, może w trochę starszym wieku, wiedzą, że ta młodzież już nie potrafi ze sobą rozmawiać, że są tylko i wyłącznie w tej sferze poza.
1: To duże uproszczenie na pewno.
2: Tak, poza realnym życiem. Nie, to nie jest aż do końca tak. To też jest nasza rola, nauczycieli. Tak zadziałać, żeby jednak angażować tę młodzież w te spotkania, żeby rozmawiali ze sobą, żeby się integrowali. I w sumie jestem za tym, żeby te telefony komórkowe nie były wszechobecne, żeby one nie były i na przerwie, i w czasie lekcji, chociaż w czasie lekcji staramy się robić wszystko, żeby jednak nie były używane.
1: Takie chyba BHP telefonu.
2: Tak, tylko że w momencie, kiedy rzeczywiście lekcja wymaga tego, bo też czasami tak jest. Mamy takie zabawy, można powiedzieć, sprawdzające wiedzę, jak Kahoot i tak, to wtedy jest potrzebny telefon, prawda?
1: Jako narzędzie.
2: Ale tylko jako narzędzie, nic więcej. Ale staramy się, żeby na lekcji jednak tego telefonu nie używać. Z tym, że odebranie tego telefonu jeszcze u niektórych wiąże się jakby z zabraniem wolności. Mhm. To jest dla mnie trochę niezrozumiałe, bo telefon, jakby telefon władał już życiem tego człowieka.
1: No pani dyrektor, to jest jak zamknięcie klasy na klucz.
2: Prawie
1: jednak
2: tak.
1: Ten telefon jest tymi drzwiami na świat.
2: Zgadza się. Tylko, że jeżeli ten telefon jest cały czas włączony i on jest nawet w kieszeni tego ucznia i on tam zawibruje, dlatego, że ktoś napisał jakąś wiadomość, on się nie skupia na lekcji.
1: To prawda.
2: Bo już myśli o tym, co tam kto napisał, bo może to jest coś bardzo ważnego, chociaż to nie jest w ogóle ważne. Nie oszukujmy się, to wcale nie jest ważne. Ale życie to właśnie komórkowe, tak bym to nazwała, i rówieśnicze zależności okazują się być najważniejsze.
1: A my do rozmowy wrócimy już za chwilę na naszej antenie, tak więc proszę nie uciekać.
0: Magazyn Lokalny.
1: Błażej Stachewicz, witam ponownie. Powracamy do naszej rozmowy, a moim i Państwa gościem jest dyrektor jeleniogórskiego chemika Elwira Kozak.
2: Trzeba by było jednak odłączyć troszeczkę, naprawdę. Ale trzeba pokazać alternatywy. No to nie jest tak, że to pójdzie samo, że ja powiem nie wolno. Nie, to nie zadziała. Nigdy nie działa. Zakaz nie działa w ten sposób, nie? Musi być aktywna lekcja, bo ten człowiek młody musi być zaangażowany. Ja wiem, że nie da się zaangażować 45 minut non-stop, to nawet dorosłego
1: chyba
2: człowieka.
1: Za dużo się uczymy i za dużo pracujemy. I to może być problem.
2: Tak, tak, ale też nie możemy się skupiać tylko na zabawie.
1: Nie, oczywiście, że nie. Tylko wydaje mi się, że jakby rozciągamy pewne rzeczy w czasie, 8 godzin pełnej koncentracji na pracy, to jest chyba za dużo.
2: Za dużo.
1: 45 minut koncentracji na ciężkim temacie, to też może być za dużo dla młodego człowieka.
2: Tak, ja się z tym zgadzam. Mhm. Dlatego potrzebna jest jakaś odskocznia, nawet w czasie lekcji. Choćby nawet opowiedzeniem jakiegoś dowcipu, prawda? Gdzieś trzeba zrównoważyć to. I ten młody człowiek, jak się zaangażuje bardzo mocno, ale widzi zaangażowanie nauczyciela, działa. Proszę wierzyć. Żeby rozpalić ogień, trzeba płonąć. Nie ma inaczej.
1: To prawda. A młodzi ludzie się zmieniają bardzo mocno? Czy to są cały czas osoby myślące, jakby patrzące na świat tak samo, jak na przykład 20 lat temu? Bo ma pani bardzo fajną perspektywę.
2: Tak, mam. No, nie będziemy...
1: Jakie są pani wnioski?
2: Tak,
1: pani
2: to znaczy tak, powiem, że to jest przepaść.
1: Aha.
2: Między tą młodzieżą, którą ja zaczęłam uczyć na początkach swojej kariery zawodowej, a z kim mam teraz do czynienia, to są zupełnie inni ludzie. To są po prostu zupełnie inni ludzie. I teraz umiejętność przystosowania się do nich, to jest sztuka, którą myślę, że posiadłam. I większość nauczycieli jednak posiada. Rozmawia się zupełnie inaczej. Inne tematy. Tu jest bardziej, można powiedzieć, że rozmowa partnerska, nie z nakazu, nie z wyższości, ale z autorytetem, ale partnerska. Porozumienie, my naprawdę bardzo dużo czerpiemy od młodych ludzi. To nie jest tak, że tylko oni od nas mają czerpać. My bardzo dużo czerpiemy od tych młodych ludzi. Ich spojrzenie na rzeczywistość, ich umiejętności, nawet te, których my nie posiadamy.
1: My często też je źle interpretujemy.
2: Źle interpretujemy.
1: Jako słabość, jako takie.
2: A to nieprawda, to nieprawda. Ja uwielbiam z młodzieżą przebywać. Naprawdę to jest tak bardzo budujące. A jeżeli znajdujemy jeszcze nić porozumienia, oni rozumieją mnie, a ja ich, no to jest to, co ma być. To jest najważniejsze. A jeżeli potem wracają jeszcze do szkoły, żeby się pochwalić, co oni robią, czym się zajmują i na co zwrócili uwagę, kiedy jeszcze lekcje były, bo pani tak mówiła na przykład, bo pani to powiedziała kiedyś tam i oni to pamiętają. Boże, nic piękniejszego. No zawód nauczyciela ma to do siebie, że nigdy nie wiadomo, dokąd sięga. I kiedy odezwie się ten głos? Naprawdę. Ale to trzeba dojrzałości. I oni też dojrzewają. Dożywają. I nie należy karcić za to, że oni są tacy, jacy są, bo to też jest postęp. Prawda? A bunt jest rzeczą normalną. No nie dziwmy się.
1: No ten konflikt pokoleń
2: to
1: było zawsze i...
2: Triada heglowska, po prostu, tak? Teza, antyteza i synteza.
1: Czyli nic takiego się nie dzieje, świat się nie kończy, telefony nam nie odbierają logicznego takiego autonomicznego myślenia, tylko to jest chwytliwy slogan, tak?
2: Tak, a poza tym ja już się zżymam troszeczkę na te wypowiedzi ludzi, no nawet w moim wieku. No bo kiedyś to było tak, bo kiedyś to było i było lepiej,
1: kiedyś
2: bo
1: były
2: kiedyś.
1: Czasy, teraz
2: ale
1: nie ma
2: kiedyś,
1: czasu.
2: Kiedyś, tak? Mhm. To już jest historia. No cóż, my już ani do tego nie wrócimy, ani tam niczego nie poprawimy, nawet jeżeli nam się nie podobało, ale przecież zawsze narzekaliśmy.
1: To prawda.
2: Więc o co chodzi?
1: Jasne, ale jednak ci młodzi ludzie, którzy myślą troszeczkę inaczej o świecie, są bardziej świadomi siebie, swoich potrzeb, potrafią rozmawiać o swoich emocjach, o swoich uczuciach, oni wchodząc przykładowo chociażby w świat szkolnictwa wyższego, albo już potem, jeżeli idą na rynek pracy, w momencie, kiedy mówimy o technikach, to ci ludzie w wieku nawet 19-20 lat już mogą rozpoczynać pracę, no to oni jednak się zderzają z tym pokoleniem, które jest zupełnie inaczej wychowane, które postrzega świat całkowicie inaczej.
2: Zgadza się, mam do czynienia z takimi sytuacjami, ponieważ mamy absolwentów technikum, którzy po technikum już podejmują pracę. I wiadomo, że w takim zakładzie, którym mają ten etat, to mają też, oczywiście zderzają się z tymi starszymi pracownikami, którzy nie przyzwyczajeni są do takich metod pracy, do właśnie obsowania cały czas z mediami i tak dalej. Ale ja myślę, że to też musi być. Musi być coś takiego, bo gdyby to była grupa młodych ludzi, tych 20-latków, powiedzmy, którzy podejmują pracę i oni tylko tworzą tę grupę zawodową, to myślę, że nie weszliby tak w te 8 godzin pracy, w te obowiązki. Ktoś ich musi wprowadzić. A to, że oni potem innowacje wprowadzą do tego, to już jest inna sprawa.
1: A może to by było dobre, bo by nie było tych 8 godzin.
2: Może i tak, ale ktoś w zawód musi wprowadzić zawsze.
1: Oczywiście.
2: I w środowisko. I to musi być ten ktoś doświadczony, prawda? Tylko no, pokochajmy tych młodych ludzi, po prostu.
1: Ale za też, co?
2: No, za to, za ich świeżość.
1: Aha.
2: Po prostu, za to, za nowe spojrzenie. I nie krytykujmy ich bez przerwy, że są najgorsi i tylko poprawiać trzeba pod swoje jakieś tam ramy, bo to tak trzeba było nazwać. I jeszcze jedna taka
1: uwaga. Że my się boimy, że coś mija.
2: Tak, że tak, taka uwaga do rodziców. Ale też nie chrońmy do rodziców, nie chrońmy dzieci przed niepowodzeniami. Bo te małe niepowodzenia, znaczy może tak, duże niepowodzenia małych osób, młodych osób, one muszą być przez nich pokonane. Jeżeli rodzic będzie wszystkie sprawy załatwiał za swoje dziecko, będzie rozwiązywał wszystkiego problemy, a szczególnie rówieśnicze, bo to jest najgorsze, to rozwiązywanie przez dorosłych problemów rówieśniczych, to potem on jako dorosły człowiek w ogóle sobie nie radzi. To jest, mówię, nie usuwajmy kamieni spod nóg dzieci, bo potem przez ziarenko piasku się przewrócą.
1: Czy co robić w niedzielę o 23, jak ten młody człowiek sobie przypomni, że potrzebuje kordonek i jakieś jeszcze inne elementy
2: musi
1: na technikę?
2: Musi ponieść konsekwencje. Po prostu. Za swoje czyny trzeba ponieść konsekwencje, ale najpierw trzeba uprzedzić to dziecko wychowując, że zawsze podnosimy konsekwencje, czy jesteśmy dziećmi, czy jesteśmy dorośli, w dorosłym życiu jeszcze bardziej. I muszą być tego świadomi. I jeżeli zapomniało dziecko, nie przypomniało o czasie, kiedy trzeba było, trudno, to będzie skarcone w szkole.
1: To musi przyjść, porozmawiać z nauczycielem.
2: Tak,
1: Ale w ten sposób zapamięta.
2: Emocje. Wszędzie są potrzebne emocje, żeby zapamiętać.
1: Chyba właśnie rodzice próbują chronić dzieci przed tymi emocjami.
2: Ale ja myślę, że jest jeszcze jedna rzecz, bo mówimy o bezstresowym wychowaniu.
1: Aha.
2: Bezstresowe wychowanie nie polega na tym, że my pozwalamy dziecku na wszystko. Nie. Bezstresowe wychowanie polega na tym, że dziecko się nas nie boi, tylko z nami rozmawia. Bo my mu na to pozwalamy, prawda? Ale musi wiedzieć, że konsekwencje postępowania są zawsze. No i tak należy wychowywać, a przez przykład, prawda? To my dajemy przykład dorośli tym młodym ludziom, jak się żyje. Jeżeli my dajemy zły przykład, no to tak wezmą to jako opcję jedyną.
1: Pani dyrektor, wracamy w mury szkoły, a tam takie, no zauważyłem, że macie dwa swoje, nie wiem, czy można powiedzieć, flagowe kierunki, jeżeli chodzi o Śniadeckiego. I tutaj mam na myśli profil psychologiczny, ale także profil usportowiony. No i tu chyba można troszeczkę poreklamować, może nie poreklamować, ale pozachęcać tych, którzy jeszcze decydują się na przykład, jaki profil, jaką szkołę wybrać w przyszłości. Może zacznijmy od tego profilu psychologicznego.
2: Tak, jeśli chodzi o liceum, prawda? Bo tutaj jest zespół szkół, więc mamy liceum i technikum. I jeśli chodzi o liceum, to właśnie ten profil psychologiczny cieszy się popularnością od wielu lat i nie spada ta popularność, prawda? W momencie, kiedy składano wnioski, to można było dwie i trzy klasy utworzyć z chętnych, jeśli chodzi o ten profil. Następny profil właśnie jest ten usportowiono-turystyczny, który też cieszy się ogromną popularnością. ponieważ to nie jest klasa sportowa, prawda? Więc to nie jest dodatkowe 10 godzin WF-u, prawda? Bo to byłoby wyczerpujące, ale do tej klasy trafiają również sportowcy, którzy mają ten WF planowy, tak jak jest w każdej klasie liceum, ale oprócz tego mają jeszcze dodatkową godzinę taką teoretyczną, na przykład dietetyka czy teoria sportu. Coś więcej, z czego się dowiadują, bo oni i tak mają swoje treningi w klubie, więc jeszcze dodatkowe 10 godzin nie daliby rady, prawda? Więc to też jest alternatywa. Poza tym jest też tutaj ten element turystyki, gdzie mamy takie już ogromnie zaangażowane działanie w tak zwane hasło Śniadecki na szlaku. No, więc to nie chodzi o to, tylko liceum, z technikum uczniowy też mogą w tym uczestniczyć. No i oczywiście zwiedzamy okolice, prawda? Tutaj nasze, czyli mamy taka mała ojczyzna, to są wypady dolne. Nie tylko, bo lekcje się muszą odbywać, prawda? To jest priorytet, to wiadomo, że lekcje się muszą odbyć, a wszystko obok także, z tym, że trzeba to wszystko pogodzić. Także tutaj mamy współpracę z Karkonoską szkołą, prawda? Także myślę, że będzie to się coraz bardziej rozwijało. KANS tutaj będzie nas wspomagał również w tych działaniach.
1: Powiedzmy dwa słowa o tej współpracy. Jak ona wygląda? Czy tutaj chodzi o na przykład klasę kryminalistyki na KANS-ie?
2: Tutaj akurat tak się składa, że my korzystamy z tego kierunku turystycznego przede wszystkim. Korzystamy z laboratorium, bo też tam odbywają się praktyki dla uczniów z technikum analitycznego, bo przypominam, że mamy to technikum analityczne, o którym wcześniej już wspominałam. Bardzo dobry kierunek. Oni też, część młodzieży tam odbywa praktyki i może też oczywiście uczestniczyć w niektórych zajęciach. My dopiero jesteśmy, można powiedzieć, na wejściu w tej współpracy, jeśli chodzi o tę współpracę, gdzie szkoła może korzystać, bo to, że podpisane mamy umowy o praktyki dla studentów, to wszystko tak, to wszystko funkcjonuje, ale mówię, jesteśmy w tej fazie rozwoju, można powiedzieć, chodzi o współpracę dla szkoły. Tak? I liczę tutaj na można powiedzieć, większe zaangażowanie. Tak.
1: Trzymam kciuki. Pani dyrektor, za moich czasów, jak ja byłem w technikum, w liceum, pamiętam, że chyba liceum było taką najlepszą opcją dla młodego człowieka. Czy tak dalej jest? Czy teraz technikum jest chętniej wybierane? Czy jednak cały czas te licea stanowią taką najwyższą możliwą opcję dla przyszłego ucznia?
2: Niestety z przykrością.
1: Furtkę do studiów.
2: Że w dalszym ciągu liceum jest oblegane, nie tylko nasze. Myślę, że wynika to z takiej braku orientacji w tym, co się chce w życiu robić. Ja wiem, że ten młody człowiek z reguły to jeszcze nie jest zdecydowany na to, co on tak by chciał, prawda? Często rodzice są zorientowani, ale ten człowiek młody nie. Dobrze jest, jeżeli to wynika z zapotrzebowania ucznia. Owszem, technikum też jest wybierane, ale to są już takie dzieci bardziej dojrzałe. One wiedzą, że chcą być w tym technikum. Poza tym, to co jest bardzo istotne, technikum to jest 5 lat przygotowania do zawodu i do matury. I tutaj jest bardzo ważne, tam też się kończy maturą. To nie zamyka drogi, bo wydawałoby się, że jak już skończy technikum, to już od razu może idzie do pracy i nic więcej nie będzie. Nie, przecież jest matura. Moi wszyscy absolwenci studiują, pracują.
1: I mają zawód.
2: Mają zawód. Zarobki są naprawdę bardzo dobre, bo zapotrzebowanie jest na laborantów. Poza tym mogą studiować. No to nie zamyka drogi. Mało tego, przygotowanie, jeśli chodzi o chemię i o biologię, jest też praktyczne. Więc tego w liceum z reguły nie ma. Bo w liceum już nie ma czasu na to, żeby być w laboratorium, żeby te doświadczenia robić, żeby sprawdzić to wszystko, te umiejętności zdobyć. Tego nie ma. A w technikum tak, bo to są całe dni tych są praktyki zawodowe i oni są już wdrożeni tego zawodu. I przyznaję, że jeżeli moi uczniowie, moi absolwenci z technikum idą do pracy, no to są chwaleni jako dobrze przygotowani pracownicy. To jest naprawdę miód na serce. Żaden ranking tego nie zapewni. To co to jest ranking? To jest najlepszy ranking. Jeżeli jest zadowolenie.
1: Czyli to są prawdziwe perspektywy.
2: Tak, to są prawdziwe perspektywy. To są, kiedy zapotrzebowanie jest na naszych absolwentów, naprawdę ja jestem już na pierwszym miejscu.
1: Dziękuję Państwu za uwagę. Z tej strony Błażej Stachewicz, a dzisiaj moim i Państwa gościem była dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Liceum imienia Śniadeckiego w Jeleniej Górze, Elwira Kozak.
0: Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz, witam i zapraszam na magazyn lokalny Skid 2. Wraz ze mną jest
3: Iwo Aborewicz, kierownik Archiwum Państwowego Wrocławiu, oddział w Jeleniej Górze i prezes Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry.
1: Witam serdecznie. Cieszę się, że możemy ponownie się spotkać w naszym studiu Skid 2. Rocznik, który pojawia się od wielu, wielu lat, to już 67 tom.
3: Faktycznie można powiedzieć, że to jest księga, bo cały tom liczy sobie 378 stron, podczas gdy pierwsze roczniki, które w 60 latach się ukazywały, miały 120-150 stron i stopniowo trochę puchły.
1: A z czego to puchnięcie wynikało?
3: W początku, jak rocznik w 63 roku zaczął się ukazywać, to jakby społeczeństwo było inne, materiałów było dostępnych mniej w tamtym czasie różnych, jeśli mówiłem na przykład o historii, ale nie tylko. Było mniej autorów, mniej czytelników, chociaż rocznik miał większy nakład, bo wychodził w nakładzie 2,5 tysiąca egzemplarzy, a teraz mamy 300. No ale to się też tendencje jakby w odbiorze zmieniły.
1: Znak czasów, też dostęp do informacji na pewno tutaj mocno wpływa.
3: Po jakimś czasie jednak jest też w wersji cyfrowej dostępny, no bo nie chcemy ograniczać, no żeby żył. I faktycznie na Jeleniogórskiej Bibliotece Cyfrowej rocznik coś po 100 tysięcy wejść, także no nie jeden tom, tylko wszystkie razem. Miałem to policzyć, ale nie sprawdziłem ostatnio. Dwa lata temu to było około 70 czy 80 tysięcy wejść, więc to jest dużo jak na niszowe pismo, aczkolwiek myślę, że ważne dla regionu, bo chociażby dlatego, że prowadzi od początku kronikę miasta najważniejszych wydarzeń. Oczywiście subiektywną od autora zależy, to wiadomo, że można coś tam dodać albo coś ująć według innych. Jest taki możliwością, daje możliwość na przykład lokalnym badaczom, regionalistom i wypowiedzenia się, jeśli mają coś ciekawego i zdobycia wiedzy, której w inny sposób pewnie by nie pozyskali mimo internetu i dostępu do różnych środków przekazu. Jednak jest wielu autorów, którzy chcą mieć to na papierze w dalszym ciągu i internet ich nie zadawala do końca. Jest lekkie zacięcie naukowe, ale generalnie ma charakter popularno-naukowy. Staramy się, żeby te teksty, nawet jeśli mają obudowane są przypisami, żeby można je było czytać dosyć swobodnie, żeby nie było to hermetycznie dla danej dziedziny wiedzy, no bo jak zaczniemy posługiwać się językiem
1: specjalistycznym,
3: no to wiadomo, że poza specjalistami mało kto będzie rozumiał, a jeszcze nie będzie chciał to czytać, więc raczej ma być z jednej strony kroniką, ale z drugiej strony no, przynosić informacje no, badawcze, ale takim, mówię, w formie popularnej. Dlatego mamy go podzielone na artykuły i studia, czyli takie szersze, jakieś przekrojowe teksty, na materiały i źródła, gdzie są już takie drobne drobniejsze teksty, sprawozdania różnego rodzaju, in memoriam, recenzje i ta kronika, która zamyka zawsze rocznik jeleniogórski. No, w tym roku niestety jednym z takich obszerniejszych tomów to się okazał tom in memoria, ponieważ no, w ubiegłym roku trochę osób odeszło, z ważnych osób dla Jeleniej Góry. Pożegnaliśmy, no już mówię od strony redakcji, Staszka Firszta, który od 97 roku, tak jak ja, żeśmy się tym rocznikiem, w ogóle uratował ten rocznik, bo wtedy już prawie, że przestał wychodzić i pismo miało być do likwidacji, jakoś on wtedy był dyrektorem Muzeum Karkonoskiego, udało się podnieść, zgromadzić nowych ludzi, którzy zaczęli znowu pisać, tworzyć redakcję, udało się pozyskać pieniądze i tak co roku walczymy najpierw o pieniądze, później o teksty, później o wydrukowanie, a później o rozliczenie tych pieniędzy, które się zdobyło. Różnie z tym bywa, ale jakoś od 97 roku regularnie rocznik się ukazuje, także Staszek Firsz, Stanisław Firsz, to była jedna z osób, druga z takich podpór rocznika i towarzystwa, to był profesor Henryk Gratkowski, był rektor naszej uczelni, obecnie KANS, ale także parę innych, bo też jeśli chodzi o profesorę, to odszedł profesor Zbigniew Domosławski, no ma już 102 lata, więc tutaj jakby przeżył dużo, najwięcej z nich wszystkich, ale był, to jest legendą i medycyny, i nauki jeleniogórskiej, taki jeden z pierwszych profesorów z prawdziwego zdarzenia, który mieszkał na stałe w Jeleniej Górze. Poza tym pożegnaliśmy jeszcze no, paru księży, już może wcześniej, bo zarówno piszemy tutaj o księdzu Józefie Froncu, jak i o księdzu Krosmanie, którzy odeszli rok wcześniej, ale teraz dopiero udało nam się ich teksty, czy też o księdzu Bazylim Sawczuku z parafii prawosławnej. Ale mamy też innych, prawda, bo oprócz nich jest jeszcze pan Wojciech Augustyński, postać może mniej na świeczniku, ale u nas to kiedyś znana bardziej, później już emeryt, schorowany trochę, ale był taką dużą podporą dla nas jako w towarzystwie. Czy też Wojciech Chobgarski, który działał przecież, tworzył tutaj media początkowo w różnych miejscach i działał w kulturze bardzo mocno, w fotografii, pisał, tworzył, działał w Jeleniogórskim Centrum Kultury przez ostatnich kilkadziesiąt lat. Także tych postaci zasłużonych jest więc dużo. No, nie wszystkich udało nam się zdobyć biogramy, z tym, że nie zamykamy tego, jeśli nawet ktoś umarł parę lat temu, a jest godny tego, żeby go odnotować w różny sposób. Mhm. To staramy się nawet po paru latach ten biogram zamieścić, żeby ślad w takich ludziach został.
4: Ile trwa praca nad takim rocznikiem? Czy to jest całoroczna praca? Czy to różnie wygląda? Czy na przykład jest jakiś cykl wydawniczy, który państwo już sobie wypracowaliście i tym cyklem rocznik żyje?
3: Jest cykl wydawniczy, ale praca jest w zasadzie permanentna, ponieważ autorzy nadsyłają teksty o różnych porach roku, prawda? Mhm. Mam takie teksty, które już na przyszły rok są, bo na przykład nie weszły do tego, bo z różnych względów albo trzeba je poprawiać, albo miejsca zabrakło. Ale są też tacy, co przysyłają w ostatniej chwili, no wtedy jest najgorzej, bo trzeba się sprężać i zrobić. Ale jest cykl, staramy się tak zamknąć rocznik gdzieś w sensie redakcyjnym, znaczy zbieranie materiałów w okresie wakacji, żeby przez koniec sierpnia, wrzesień opracować redakcyjnie, żeby był czas później odesłać autorom z naszymi jakimiś uwagami, jeśli takie są. No i później jeszcze cała obróbka taka, prawda, skład, korekty, to wszystko zajmuje czasu. No i plus jeszcze to zbieranie pieniędzy, które też trwa, w zależności od tego, jak, od kogo i jak się uda zdobyć środki, to tak to wygląda. Niektórzy są w stanie nam zagwarantować coś na początku roku, najczęściej pod koniec dopiero się udaje. Czasami na przykład, nie wiem, za co będzie rocznik, z jakich pieniędzy wyjdzie w tym roku, w 26, ale mam nadzieję, że się uda wydać.
4: Jasne, tak przyglądam się tekstom, które zostały zamieszczone w roczniku za rok miniony, 25. No i to niekoniecznie są teksty, które są powiązane z tym rokiem. Jak to wygląda?
3: No nie, aczkolwiek w tym roku staraliśmy się trochę nawiązać.
4: To jest trochę kontrintuicyjne.
3: Tak, staraliśmy się też trochę nawiązać do 80. rocznicy, kiedyś się mówiło o powrotu do macierzy, no, naszej tu obecności na Dolnym Śląsku.
4: Czyli to był ten temat przewodni tego
3: planowaliśmy,
4: wydania.
3: No nie wyszło do końca, bo trudno było cały numer poświęcić temu, zdobyć materiały, ale jest tekst na przykład dr Jolanty Ryglewskiej, Jelenia Góra, obraz narracji o mieście na szpaltach pioniera i słowa polskiego w latach 45-48, czyli tak jakby z punktu widzenia, jak prasa pisała o Jeleniej Górze, prawda, w tych pierwszych latach powojennych. Ale też jest taki tekst nawiązujący do jubileuszy województwa jeleniogórskiego, o czym zapomnieliśmy. W 1975 roku województwo powstało. Doktora Marka Obrębolskiego, takie wieloaspektowe wspomnienia o województwie jeleniogórskim. On to z punktu widzenia takiego trochę ekonomicznego i swojego tam doświadczenia jako też i samorządowca i, no, i ekonomisty tutaj przedstawiam się, że to może być ciekawe. A młodzież to w ogóle zapomina, że było województwo jeleniogórskie, znaczy nie ma świadomości takiej. No ale był taki twór, któremu Jelenia Góra coś zyskała albo nie zyskała. Ale są też takie teksty, na przykład bardzo ciekawy, myślę, może być dla tych, którzy się interesują starszą historią, tekst trzech autorów, prawda, o wykopaliskach najnowszych archeologicznych na zamku w Bolkowie. trochę dalej od Jeleniej Góry, ale to ciągle jest nasz region. Zawsze Bolku był jakoś związany z miastem. I to zresztą, że tam jest oddział Muzeum Karkonoskiego naszego. I to ciekawe rzeczy, rzadko archeolodzy się tutaj, może w ostatnich czasach trochę więcej, ale nie mogą pokazać to, co wydobyli, bo to wykopią, pójdzie do muzeum, trafi do magazynu i nikt no, tego
4: dość,
3: nie widzi.
4: Dość długo się nie mówiło o tym, że tak. coś zostało.
3: Także z tego, co tam wykopano, to wychodzą nowe, ciekawe rzeczy, może nie jakieś rewelacje, prawda, do bursztynowej komnaty jeszcze nie wydobyli. Ale...
4: Ani złotego pociągu.
3: Ani złotego pociągu, tak. No. Ale z punktu widzenia historii miasta, znaczy i zamku, i jakby księstwa świńskiego-górskiego, myślę, że ciekawe tutaj aspekty takie wychodzą. Jest dosyć ciekawy tekst doktora Zbigniewa Kuśmierka poświęcony trzem kawalerom Orderu Virtuti Militari, którzy byli związani po wojnie z Jelenią Górą. Myślę, że te biogramy, ich ciekawe życiorysy wojenne i powojenne mogą zainteresować wielu ludzi. Ale mamy też teksty krótsze, ale bardzo ciekawe. Alesza Wernera, to jest czeski badacz, który przysłał nam dwa nigdzie niepublikowane źródła XVII-wieczne, przetłumaczone na język polski i w oryginale łacińskim i niemieckim, więc każdy może sobie tutaj wybrać, co potrzeba. O pierwsze, jedne z pierwszych zapisków o Ribecalu, Liczyrzepie, duchu gór. Więc takie i od strony tej czeskiej, więc trochę jakby inne spojrzenie tej tam z południa i jak ludzie postrzegali tę postać mityczną, legendarną. No, w XVII wieku. Nie są to długie teksty, ale myślę, że mogą być interesujące. Także i kilka jest takich drobiazgów, na przykład harcerze mogą być zadowoleni, bo tu są Janusz Milewski zamieścił trzy relacje o początkach harcerstwa w Kotlinie Jeleniogórskiej
4: po wojnie. No to roczna rocznica.
3: Tak, jest rocznica i to są relacje tych, którzy tutaj działali w tamtym czasie. Także, no i ponieważ Staszek Kwirszt, o którym wspomniałem na początku, no odszedł, ale jednak mają świadomość chyba, że jest z nim jak jest, starał się pokończyć parę rzeczy, więc się tutaj na kilka jego tekstów ukazało drobnych przyczynków, ale no chcieliśmy jakby uhonorować go, to co udało mu się skończyć, albo przynajmniej zostawić w takiej postaci, że jakieś w miarę zamkniętej zamieściliśmy. Także o zamkach tutaj, które takie zameczka, które się
4: nieistniejących
3: tak nad Bobrem, powiedzmy szerzej, czy o górnictwie jeżowskim. On o tym gdzieś tam wspominał, tutaj jakby zgromadził to wszystko razem, czy też z Wojtkiem Grabowskim opisał krótko wykopaliska archeologiczne, taki nadzór archeologiczny przy ulicy Pijarskiej, który tam robili. Także jest jeszcze wiele więcej tutaj tekstów i myślę, że są recenzje książek dwóch czeskich, także wyszła Stanisława Holubca, taka książka Karkonosze Trzech Narodów, tak po polsku Karkonosze Trzech Narodów, czyli pierwszy raz chyba spojrzenie w jednej monografii pokazujące obraz naszych gór z punktu widzenia trzech...
4: Tego trójstyku.
3: Tak, trójstyku.
4: Granic.
3: I no wiadomo, do 1945 roku tutaj były Niemcy, Czesi, po drugiej stronie Austriacy, no też Niemcy i no i myśmy tu przyjdzie w 1945, aczkolwiek jakieś tutaj polskie akcenty i wcześniej. On opisał to między latach 1860-1960, za stulecie zamknął w ten sposób i doszedł do ciekawych wniosków, myślę, takich. Książka jest dostępna po czesku jak na razie, ale nie wiem, może uda nam się przetłumaczyć, może uda nam się wydać kiedyś po polsku. Będę rozmawiał z paroma instytucjami, może coś z tego wyjdzie.
4: Dużo ciekawych historii, grubo ponad 300 stron. To rocznik jeleniogórski, prawie 400 stron, 2025. Kilku autorów, bo nie powiem kilkunastu, bo...
3: O, 30
4: przysta...
3: chyba jest. Musiałbym policzyć dokładnie, ale...
4: Bo to źle musiałem zerknąć. Czyli blisko 30 autorów.
3: Tak, no ponad 20. Jakbym policzył dokładnie, to... No
4: jest ich wielu.
3: Ponad 20.
4: Gdzie możemy dostać księgę? Bo na pewno w archiwum w Jeleniej Górze.
3: Tak, ale archiwum raczej sprzedażą się do Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry. Archiwum jest współwydawcą od paru lat. W księgarni w Jeleniej Górze, przynajmniej na ulicy Długiej, w Muzeum Karkonoskim 22 stycznia, więc już niedługo, w czwartek będzie promocyjne spotkanie z autorami, przynajmniej niektórymi, tych, którzy przyjdą w sprawie rocznika i będzie można go kupić po cenie promocyjnej, czyli hurtowej, takiej jaki no, w księgarniach będzie na pewno tam 10-15 albo więcej procent droższe.
4: No i oczywiście w wersji elektronicznej też można wchodzić na stronę archiwum.
3: Tak, będzie, nie wiem czy już jeszcze będzie, no ale na pewno za jakiś czas się pojawi na stronie i na Książnicy Karkonoskiej, i na stronie archiwum.
4: I no. Bardzo, bardzo gorąco panu dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję.
4: A moim i państwa gościem był Iwo Łaborewicz, kierownik Górskiego Oddziału Archiwum Państwowego. Dziękuję serdecznie.
5: W tym magazynie lokalnym to wszystko. Ja oczywiście zapraszam gorąco na kolejne rozmowy wieczorem w Fesce 2 Jelenia Góra. Błażej Stachewicz. Do usłyszenia.
4: Dzisiaj moim i oczywiście państwa gościem jest dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Jeleniej Górze, Piotr Wilk. Dzień dobry panie dyrektorze.
6: Dzień dobry, witam pana, witam wszystkich słuchaczy.
4: Technik mechaniki samochodowej.
6: Technik pojazdów
4: samochodowych. Czy to jest najpopularniejszy wasz kierunek?
6: Zdecydowanie tak. Najwięcej dzieci mamy właśnie na tym kierunku. No czasami w naborze było tak, że tam ponad 40 osób zapisało się właśnie na technika pojazdów samochodowych. Również utrzymujemy inne kierunki. Takim najciekawszym kierunkiem to jest chyba technik mechatroniki, ale również popularnością cieszą się odnawialne źródła energii. Mhm. Również kierunek, który nie jest drogi w otrzymaniu, ale jeśli chodzi o to, co się dzieje, co obserwujemy, no to wiadomo, że zapotrzebowanie na pracowników właśnie tej branży jest bardzo duże. Do tego mamy jeszcze technika spedytora, kształcimy również techników budownictwa, też jest duże zainteresowanie i takim ciekawym kierunkiem jest technik grafiki i poligrafii cyfrowej.
4: Część z nich jest w szkole od zawsze, jak chociażby tytułowy mechanik. Mhm. Natomiast to są kierunki, które też tworzyliście, badając tutaj lokalny jeleniogórski rynek i współpracujecie z lokalnymi firmami.
6: Te kierunki, o których mówiłem, to są kierunki technikum 5-letniego, ale również w szkole posiadamy szkołę branżową 1. stopnia. Drugi rok już mamy również szkołę branżową 2. stopnia, czyli te dzieci po ukończeniu szkoły branżowej 1. stopnia, czyli byłej szkole zawodowej, mogą kształcić się w szkole branżowej 2. stopnia. Twierdziłem jako dyrektor, że jest to mój obowiązek. Nie mamy wszystkich zawodów, bo nie jesteśmy w stanie jak gdyby dla wszystkich utworzyć taką szkołę, ale dla tych najpopularniejszych, czyli mechaników pojazdów samochodowych i elektromechaników, ci uczniowie mogą się kształcić dalej i mogą podejść do egzaminu zawodowego oraz do matury. Jeśli chodzi o te kierunki w szkole branżowej 1. stopnia, jesteśmy jak gdyby ciągle w rozmowach z pracodawcami. Kilka lat temu udało nam się otworzyć nowy zawód dekarza i to był strzał w dziesiątkę. Najpierw mieliśmy 3 dekarzy, 4 dekarzy, a teraz mamy 15 na przykład i wiem, że w tych firmach dekarskich jest ciągle zapotrzebowanie na tego typu pracowników. Od 2 lat mamy też nowy zawód elektryka. Też po rozmowach z pracodawcami, no wszyscy mówią, że potrzebują typowych elektryków do swoich zakładów. Tutaj też wychodzimy naprzeciw. Udało mi się zdobyć wszystkie pozwolenia na otwarcie nowego zawodu, czyli blacharz. Oprócz tego, że mamy mechanika pojazdów samochodowych, elektromechanika, lakiernika, to również w branży samochodowej jest zapotrzebowanie na blacharzy. Po prostu tych blacharzy nie ma.
4: Panie dyrektorze, bo tak jak rozmawialiśmy, część wiedzy o tym, jakie kierunki warto otworzyć, w którym kierunku pójść, zwłaszcza przy szkołach branżowych, gdzie chyba główną obietnicą szkoły wobec ucznia jest to, że będziesz miał zawód i pracę w tym zawodzie, co badacie właśnie, sprawdzając lokalny rynek. No i te kierunki się otwierają. Czy to też będzie działać w drugą stronę, jeżeli na przykład rynek się nasyci, no załóżmy tutaj dekarzami, to wtedy te kierunki będą dalej utrzymywane, czy one mogą na przykład
6: mogą znikać.
4: Znikać,
6: czyli... Mogą znikać. Wszystko zależy od

0: wysyłać gdzieś daleko w Polskę, do Warszawy czy gdzieś indziej, a na przykład w tym kierunku, o którym przed chwilą wspomniałem, to egzamin zawodowy odbywał się w Białymstoku, gdzie trzeba było ponieść koszty, rodzice ponosili koszty wyjazdów tych dzieci i pobytu tam właśnie. My jako szkoła od wielu lat działamy właśnie w ten sposób. To jest właśnie to kształcenie takie dualne, gdzie część taka praktyczna, zawodowa odbywa się u pracodawcy, a część teoretyczna odbywa się właśnie w szkole.
1: Dobrze się ten system sprawdza?
0: System sprawdza się dobrze, aczkolwiek ja jako dyrektor szkoły muszę sam zabiegać najczęściej o to i pozyskiwać informacje, co na tym rynku jest, jakie zapotrzebowanie jest. Brakuje mi takich spotkań, chociaż muszę powiedzieć, że ostatnio dość dobrze układa się współpraca z uczelniami wyższymi, bo to działa w drugą stronę.
1: Jasne.
0: Na naszym jeleniogórskim KANSie otwarto chyba w tamtym roku albo dwa lata temu, już nie pamiętam dokładnie, właśnie kierunek odnawialne źródła energii. Nasi absolwenci mają automatycznie możliwość tu na miejscu studiowania, co jest dla mnie pewnym priorytetem, bo nie wszystkich stać, żeby wyjechać do Wrocławia. Tak samo z mechatroniką. I wyobrażam sobie, że to tak właśnie powinno funkcjonować, takie połączenie takiej branży zawodowej, czyli przedsiębiorców, szkoły średniej i szkół wyższych. To wtedy dla dzieci to jest dobry układ.
1: Czyli tak słyszę, że przedsiębiorcy chyba najbardziej pasywnie podchodzą do tego układu, tak czekają, co szkoła przyniesie.
0: Raczej tak. Aczkolwiek jeśli chodzi o mechanika pojazdów samochodowych, to praktycznie się nie pojedzie do jakiego warsztatu, to albo pracodawca, albo pracownicy są po mechaniku, albo mają uczniów z mechanika.
1: Szkoła, współczesna szkoła chyba nie mogłaby istnieć bez różnego rodzaju projektów, bez walki o pieniądze, o możliwości. Wy od lat działacie w różnego rodzaju projektach, między innymi unijnych. No i chyba najstarszy to Erasmus, od 7 lat wymiana kulturowa, czyli tu nie tylko nauka, ale też ten taki rozwój dodatkowy. Teraz ruszają kolejne wyjazdy.
0: Zgadza się. Jeśli chodzi o projekty, to możemy podzielić te projekty właśnie na takie projekty wyjazdowe typu Erasmus, gdzie od wielu lat uczestniczymy w projektach zawodowych, gdzie uczniowie wyjeżdżają na praktyki 4-tygodniowe. I tutaj już właśnie od 7 lat uczniowie z mechanika wyjeżdżają do Portugalii, Hiszpanii, Niemiec. Te kierunki staramy się zmieniać, żeby każdy uczeń w szkole mógł z takich projektów skorzystać. Oczywiście jest odpowiedni nabór, nie wszyscy mogą. Tutaj trzeba dobrze posługiwać się przede wszystkim językiem angielskim, ale trzeba mieć dobre zachowanie i dobre oceny. Są pewne kwalifikacje jak gdyby do tych projektów. Oprócz tych projektów zawodowych w szkole funkcjonuje również Erasmus kulturowy, też od wielu lat. Bardzo dobrze się sprawdza. Uczniowie wyjeżdżając na takie wyjazdy, przede wszystkim poznają kulturę innych państw, ale również mogą zakosztować kulinariów. Naprawdę nowoczesna szkoła. Nie wyobrażam sobie bez funkcjonowania właśnie tych projektów. Ale projekty to nie tylko Erasmus, ale również projekty, z których staramy się pozyskiwać pieniądze. I obecnie mechanik uczestniczy w dwóch takich projektach. Pierwszy projekt to jest Szkolimy Jeleniogórskich Zawodowców, drugi projekt to jest Akademia Zawodowców i tutaj pozyskujemy środki. Na przykład w ostatnim projekcie udało nam się pozyskać jedną chyba z najlepiej wyposażonych gabinetów do języka angielskiego. Zapraszam wszystkich, można zobaczyć na stronie internetowej. Mamy największy 86-calowy interaktywny monitor. Mamy specjalną salę, która jest wyposażona w słuchawki, mikrofony dla uczniów i pani prowadząca te zajęcia, ona w jednym czasie łączy się na przykład z uczniami w Turcji, w Grecji, na Węgrzech i dochodzi do wymiany, do interakcji między tymi uczniami. Fantastyczna sprawa. Także gdyby nie te projekty, to nie mielibyśmy możliwości uruchomienia takiej. Ale również mamy na przykład ławeczkę taką interaktywną, gdzie uczeń sobie siada, kręci pedałami, ładuje sobie na przykład telefon. To jest dość popularne. Oczywiście od wiosny do jesieni, ale również na to było zapraszane.

0: zapotrzebowanie, no i na wiele innych rzeczy, no to właśnie pozyskujemy je z tych projektów.
1: Panie dyrektorze, a w tym roku, bo jesteśmy na początku 26 roku, mam nadzieję, że to będzie dobry rok, trzymam kciuki. Co takiego ciekawego w szkole się będzie działo? Czy tutaj możemy już tego rąbka tajemnicy uchylić? No z tych najważniejszych pana zdaniem rzeczy w tym roku.
0: Dzieje się bardzo dużo. Od początku roku, no, szkoła również chyba słynna jest, tak mi się wydaje, czy znana jest z akcji charytatywnych i tutaj bierzemy udział naprawdę w bardzo wielu takich akcjach. Ja tylko przypomnę, no, ostatnio była paczuszka dla maluszka, szlachetna paczka, Wielka Orkiesra Świątecznej Pomocy. Za tydzień właśnie odbywa się na hali gimnastycznej w Mechaniku i tutaj również z tego jestem dumny. Również młodzież bierze aktywnie udział w tym projekcie. Pomagamy również w Domu Świętego Brata Alberta. Dzieci również zbierają różnego rodzaju karmy dla zwierząt i działamy tutaj ze schroniskiem.
1: Dla małych zwierząt.
0: I ja powiem, jak patrzę na te dzieci, które w tym biorą udział, to jest naprawdę wielki zapał, wielkie serce i wydaje mi się, że w każdej szkole również no, tego typu akcje charytatywne powinny się odbywać. Ale oprócz tego no, dzieje się bardzo dużo. W tamtym roku odbyła się pierwsza edycja takiego wielkiego, moim zdaniem jednego z większych chyba w Jeleniej Górze, jak nie i w okolicy, takiego konkursu dla elektryków Eurosimet Cup to się nazywał.
1: To z całego kraju?
0: Z całego kraju, tak. Szkoły, które kształcą elektryków, przyjechały do mechanika, to było, już nie pamiętam, ale około 20 ekip i naprawdę było to na bardzo wysokim poziomie, oczywiście we współpracy czy takim pomysłodawcą była firma Simet i z tego, co się orientuję, w tym roku będzie druga edycja i też do tego się powoli przygotowujemy. Ale również różnego rodzaju konkursy, mechatroników, olimpiada Solidarności. No mamy w szkole wiele tych działań. No i oczywiście remontujemy cały czas szkołę. Ostatnio otworzyliśmy kolejną część Szkolnego Centrum Informacyjnego. To jest takie miejsce i dla nauczycieli, i dla uczniów. Tam mamy kino na przykład. Nauczyciel może zabrać klasę i nie wiem, obejrzeć sobie jakąś lekturę, prawda, typu Pan Tadeusz. Brakowało nam takiego miejsca. Pozyskaliśmy środki również z pewnego funduszu. Udało nam się wyremontować całe pomieszczenie, gdzie przetrzymujemy księgozbiór i tam również udało nam się zrobić takie małe miejsce dla uczniów do odpoczynku, do gier różnego rodzaju, gdzie młodzież bardzo lubi przebywać i każdy dzień przynosi jakąś taką pozytywną energię.
1: Czyli szkoła już przestaje być tą taką, znaczy już dawno chyba przestała być przestrzenią, gdzie przychodzimy, siadamy, wkuwamy i wychodzimy, zapominamy o wszystkim, tylko to jest już taki element życia tych młodych ludzi, o czym chociażby świadczy ta spora ilość miejsc, no, służących nie tylko do nauki.
0: Tak, ale szkoła również musi zapewnić jak gdyby to, co się dzieje po zajęciach na przykład, czyli staramy się otwierać te koła zainteresowań, które są właśnie stricte dedykowane naszym uczniom. Najbardziej prężne ostatnio okazało się kółko fotograficzne.
1: O, tu bym na mechatronikę stawiał.
0: Tak, kółko fotograficzne i tutaj zebrała się naprawdę ekipa, ale przede wszystkim mamy panią, zainteresowała uczniów właśnie tą fotografią. Dzieci robią fantastyczne zdjęcia, bawią się fotografią. No i jeszcze muszę wspomnieć, ponieważ odbył się wernisaż Księżnicy Karkonoskiej prac naszych uczniów.
1: Mówiliśmy, opowiadaliśmy.
0: No właśnie, to jest tak mechanik, prawda? A tutaj mamy naprawdę artystów, ponieważ tam pojawiły się prace nie tylko graficzne, ale również prace malarskie i linoryt się pojawił. Ja się bardzo cieszę z tego, że w tej kadrze pedagogicznej w mechaniku są również osoby, które są artystami, które potrafią jak gdyby wśród uczniów ten talent wydobyć, bo to o to chodzi. Bardzo często nie wiemy przez 3 lata, że młody człowiek, który siedzi przede mną w ławce, on posiada taki talent, tylko trudno go jak gdyby wydobyć. I właśnie o to chodzi, żebyśmy wspólnie dla tych uczniów przedstawiali taką ofertę również takich godzin poza zajęciami takimi stricte, jeśli chodzi o naukę. Te dzieci z tego korzystają.
1: Czyli krótko mówiąc, w mechaniku raczej się nie będziemy nudzić, jeżeli ktoś zdecyduje się na naukę u Was.
0: Zgadza się.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, panie dyrektorze, za odwiedziny w naszym studio, za rozmowę, za poświęcony czas. Państwu również dziękuję za uwagę Państwa i moim gościem był dzisiaj Piotr Wilk, dyrektor ZST Mechanik w Jeleniej Górze. Dziękuję i do
0: usłyszenia. Dziękuję bardzo.
1: A ja zapraszam na kolejne magazyny lokalne w Radiu SK2 Jelenia Góra, Błażej Stachewicz.
2: SK2. Magazyn lokalny.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Błażej Stachewicz. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest wyjątkowa osoba, dziennikarz, twórca setek filmów, również ogromnego archiwum, które można obejrzeć w Jeleniogórskim Centrum Kultury, obecnie liczącego, wydaje mi się, że grubo ponad 600 filmów. Witam bardzo serdecznie. Wraz ze mną jest pan Zbigniew Dygdałowicz.
3: Witam bardzo.
1: Dzień dobry, panie Zbigniewie. Bardzo serdecznie dziękuję, że poświęcił pan chwilę czasu na odwiedziny w naszej redakcji, po to, żeby powspominać i też trochę jednym przypomnieć, drugim opowiedzieć, jak powstawały w ogóle media w Jeleniej Górze. Tutaj mam na myśli radio, mam na myśli telewizję, no ale musimy zacząć oczywiście od tych tradycyjnych, chyba najbardziej tradycyjnych mediów, czyli od gazety, czyli cofamy się do połowy ubiegłego wieku i od czego rozpoczynamy?
3: No myślę, że dla Jeleniej Góry takim pierwszym i dosyć znaczącym medium to były Nowiny Jeleniogórskie. Wtedy mało kto myślał o radiu lokalnym czy telewizji, w ogóle to było poza zasięgiem. Natomiast ten system komunikacji ze społeczeństwem to był przy pomocy prasy. Oczywiście była Gazeta Robotnicza, Słowo Polskie, wydawane przez Wrocław, no ale to były tylko wzmianki o terenie, nie wiem, powiatu ten jeleniogórskiego, czy Kotliny Jeleniogórskiej, czy innych regionów Dolnego Śląska. Natomiast takich lokalnych mediów wtedy nie było. I pierwszym takim, to był tygodnik, pierwszy tygodnik nasz tu jeleniogórski, to Nowiny Jeleniogórskie, które zaczęły wychodzić w 1958 roku po obchodach 850-lecia Jeleniej Góry. Był taki okres, kiedy obchodzono tą rocznicę, no i w wyniku tych wszystkich działań, między innymi tez jeleniogórskich, bo też były takie stworzone tezy jeleniogórskie.
1: Co to znaczy tez?
3: Tezy jeleniogórskie to była taka rzecz, że po odwilży w 1956 roku społeczność lokalna sama stworzyła program rozwoju Kotliny Jeleniogórskiej. I tam w tych tezach były zawarte pewnego rodzaju hasła. Dzisiaj to mówimy, że to jest strategia rozwoju. Wtedy były tezy jeleniogórskie, które mówiły o rozwoju kultury, o rozwoju regionu, o
1: czyli
3: rozwoju sportu.
1: Czyli taki ogólny plan zagospodarowania,
3: plan zagospodarowania.
1: Nie tylko przestrzeni.
3: Ponieważ do 1956 roku nie było możliwe. Takiej oddolnej inicjatywy nie było. Wszystko było centralnie sterowane. Po 1956 roku tak zwana odwilż spowodowała to, że tutaj w Jeleniej Górze zaczęto się zastanawiać nad tym, jak lokalnie rozwinąć ten region, tym bardziej, że Jelenia Góra miała zawsze szczęście do ludzi. Oto w Jeleniej Górze był ten Związek Literatów Polskich. Tutaj było bardzo dużo osób z dziedziny kultury. Oni tutaj mieszkali, tworzyli. W związku z tym był materiał ludzki, który mógłby to robić. No i te Nowiny Jeleniogórskie, które powstały w 1958 roku, były takim chyba pierwszym medium kontaktu lokalnej społeczności z redakcją i z problemami, które tu się znajdują. Nie trzeba było jechać do Wrocławia, nie trzeba było pisać do Wrocławia. Można to było wszystko tutaj na miejscu załatwić. I to była ta pierwsza, jakby pierwszy element lokalnych mediów. Tak myślę, że pierwsza
1: czyli część. Mediów, które skupiały się cały czas na życiu tego regionu, a nie mówiły o regionie w momencie, kiedy coś ciekawego akurat na, powiedzmy, tym poziomie wojewódzkim się wydarzyło.
3: Tak. Ja zachęcam do biblioteki cyfrowej, do Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej, gdzie te egzemplarze nowin jeleniogórskich pierwszych są zdigitalizowane, można je zobaczyć i poczytać, o czym się tam pisało. Więc pisało się o sklepie, o ulicy, o ten dziurze w jakiejś tej ulicy, o walącym się domu i tak dalej. Wszystko, co było najbliższe ludziom.
1: Czyli te tematy się w sumie nie zmieniły.
3: One zawsze były bliskie człowiekowi. Człowiek żyje w jakimś środowisku i chce, żeby to środowisko było przyjazne mu. No i tak byśmy powiedzieli, że tym pierwszym elementem były nowiny jeleniogórskie od tego 58 roku.
1: Czyli ten przełom lat 50., 60.,
3: tak,
1: prasa, ale w naszym terenie pojawiły się radio i telewizja już takie bardziej lokalne i tutaj to jest połączone z utworzeniem województwa jeleniogórskiego, tak?
3: Jeszcze nie.
1: Oho.
3: Jeszcze nie. Lata 60. mówi się o takiej w Polsce małej stabilizacji. Zwykła bułka zawsze przez lata kosztowała 50 groszy, kostka masła 17,50 i tak dalej, butelka wódki, nie wiem tam ileś. Stałość w tych latach 60. W 70. mieliśmy oczywiście te wzmianki w prasie wydawanej przez Wrocławia Gazeta Robotnicza i Słowo Polskie, bo to były dwa takie dzienniki. Natomiast o drobnych sprawach nic nie pisał. O tych drobnych sprawach pisało się w nowinach jeleniogórskich. I kiedy w 75 roku powstało województwo, każde województwo chciało mieć własne media. Natomiast nie było możliwości wtedy, żeby w latach 70. utworzyć, nie wiem, studio radiowe czy studio telewizyjne. Ani nie było przepisów, ani nie było zgody nikogo z zewnątrz.
1: Ale chęci były już.
3: Chęci były. Natomiast wtedy utworzono w Jeleniej Górze korespondentów lokalnych. I możemy powiedzieć, że kiedy powstało województwo jeleniogórskie, to korespondentem lokalnym z terenu, to wtedy już było województwo
1: jeleniogórskie
3: z tego terenu, był Leszek Zieliński. Natomiast korespondentem lokalnym telewizji Wrocław był Tomek Kędzia. Tomek Kędzia, znany chyba nam, że on bardzo barwnie opowiada, jak się dostał do, jako korespondent Telewizji Polskiej, do Jeleniej Góry. No i były te dwa ośrodki, radio, ale państwowe, i telewizja też państwowa.
1: I prasa lokalna.
3: I prasa lokalna, nowiny jeleniogórskie. No i to trwało jakiś tam czas, później były te lata 80. Dalej to tak trwało i przychodzą lata 90.
1: Czy końcówka lat 80.
3: Tak, 89-90 rok. I to jest chyba pierwszy, jakby pierwszy punkt tego, że powstają lokalne media, ale tu te multimedialne.
1: Czyli mówimy, no,
3: gazeta funkcjonuje, a tu telewizja i radio, żeby powstała. Pierwszym medium takim prawdziwym, lokalnym, to była telewizja lokalna.
1: Tak się nazywało, to była nazwa własna, telewizja lokalna.
3: To myśmy mówili o tym, telewizja lokalna, a oczywiście to była telewizja Jelenia Góra.
1: Jelenia Góra.
3: Telewizja Jelenia Góra. Dlaczego powstała i jak? Bo to jest ciekawa historia. No przecież, żeby nadawać program telewizyjny, to trzeba mieć...
1: koncesję.
3: Wtedy nikt nie patrzył na koncesję. Na początku lat 90., kiedy nastąpiły te przemiany, kiedy chyba premier Bielecki powiedział, wszystko, co nie jest zabronione, jest dozwolone. W związku z tym nikt nie patrzył na przepisy, nikt nie patrzył na koncesję. Po prostu twórz to, co chcesz, abyś nie łamał prawa. A tu nie było żadnego prawa, które zabraniało, bo nikomu do głowy nie przyszło, że można coś takiego zrobić. I tu się cofnę do 77 roku. W 77 roku była 70. rocznica rewolucji październikowej. Natomiast wcześniej rozważano możliwość, żeby ten program, bezpośrednią transmisję z Placu Czerwonego, retransmitować nie tylko w Związku Radzieckim wtedy, ale również w Jeleniej Górze. No, karkołomny pomysł. Do tego, jak to doszło, jak do tego doszło? Oto FAMPA, która produkowała maszyny papiernicze, miała po prostu środki dewizowe, tak to się wtedy nazywało, po prostu dolary. I wymyślono taką rzecz. W Warszawie, przy pomocy oczywiście ambasadora Związku Radzieckiego, mówimy ciągle o tych starych czasach, wymyślono coś takiego, że w Warszawie będzie wystawa osiągnięć w dziedzinie właśnie tych nadajników, taka wystawa techniki radzieckiej, która pokazuje te satelity, przekaźniki i tak dalej. I między innymi tam był na tej wystawie nadajnik telewizyjny, który tam funkcjonował. Możemy sobie wyobrazić, że jeżeli Rosja, czy wtedy też Związek Radziecki, obejmował 11 stref czasowych, to jak nadawać program z Moskwy na Kamczatkę, czy gdzieś tam, czy do Władywostoku? I Rosjanie już wtedy mieli system satelitarny przekazywania sygnału telewizyjnego. Oczywiście pewnie w granicach prawie techniki wojskowej, ale to robili. No i taki jeden z nadajników był na tej wystawie. I wymyślono, że jak się ta wystawa skończy, to ten nadajnik nie wróci do Związku Radzieckiego, tylko FAMPA po prostu go kupiła.
1: Aha, czyli nie przepadł.
3: Nie przepadł, tylko... kupiła ten nadajnik i sprowadziła do Jeleniej Góry. No ale jak to Pawłowski mówił, to że kupiła, ale programu nie będzie nadawała FAMPA, nie? I usytuowanie tego nadajnika w Jeleniej Górze powierzono Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej. Tam są fachowcy, nie? Tak. W związku z tym. I oni wtedy wybrali ulicę Zgorzelecką. Tam była taka Spółdzielnia Transportu Wiejskiego, chyba z Bolesławca, to była taka filia. Dzisiaj tam jest obok stacja benzynowa, taka duża. No i chyba w tym budynku jest chyba radio lokalne też. Jest jakieś takie radio lokalne. No i tam uruchomiono ten nadajnik w 77 roku, przez który Jeleniogórzanie mogli oglądać bezpośrednią transmisję z Placu Ratuszowego tych obchodów 70. rocznicy.
1: Z Placu Czerwonego.
3: Tak. No to taka ciekawostka. No.
1: No z pewnością byli szczęśliwi, no. To. Czyli to była pierwsza transmisja tutaj w naszym terenie?
3: Tak, tak. Mhm. Niepubliczna, znaczy, no powiedzmy niepubliczna. No bo nad nadajnikiem opiekę sprawowała jednostka wojskowa, a nie jakaś telewizja. No powiedzmy, że trochę z tym państwem to wojsko przecież jest państwowe czy takie narodowe, no ale była niezależna od telewizji i to tak po prostu zafunkcjonowało.
1: Wracamy po przerwie, wraz ze mną jest Zbigniew Dygdałowicz, a rozmawiamy o początkach telewizji i radia w Jeleniej Górze. Jesteśmy w okolicach lat 70. i przed chwilą dowiedzieliśmy się, jak wyglądała pierwsza transmisja odpalona w Jeleniej Górze,
3: tak,
1: z Placu Czerwonego.
3: To było właśnie związane z tym, że to była najważniejsza rzecz, która zdecydowała, że ten nadajnik funkcjonował. Bo nie można było znaleźć pretekstu, żeby to było. No i ta bezpośrednia transmisja z Placu Czerwonego.
1: Obchodów 70-lecia.
3: 70-lecia Wielkiej Rewolucji Październikowej 17 roku dała nam ten...
1: Czy tą iskierkę, która spowodowała, że umożliwiła istnienie.
3: Znaczy, że nikt tego nie zabronił. Może tak. Nikt po prostu tego nie zabronił. I to funkcjonowało przez ileś tam lat. Bardzo wiele osób, które są tutaj w rejonie, właśnie pochodziły ze wschodu. Bo tutaj ci ludzie po prostu byli emigrantami z ziem wschodnich.
1: Tak.
3: Znali rosyjski język, po prostu tamtą kulturę i pasowała im taka jedna telewizja.
1: A bo powiedział pan o tej transmisji, a co jeszcze się pojawiało w odbiornikach Jeleniogórzan za sprawą tego odbiornika?
3: Przede wszystkim kultura wyższa. Byłem zaskoczony. Jednak były to opery, były to teatry, były to duże imprezy. To, co szło w telewizji moskiewskiej. Po prostu mieliśmy tutaj w Jeleniej Górze w otoczeniu program telewizji Moskwa.
1: Czyli rosyjskojęzyczne.
3: Tak, wszystko było rosyjskojęzyczne, ale się okazało, że bardzo wiele osób zna ten język i sobie to oglądali. No i jest rok 89 czy 88, już dzisiaj nie pamiętam. No i trafia się nieszczęście w ten maszt, na którym jest antena, z której się nadaje ten program.
1: Na ulicy Zgorzeleckiej.
3: Tak, on chyba jeszcze dzisiaj stoi, można tam sobie zobaczyć. Uderzył piorun i zniszczył nadajnik mocy. Tak się trafiło. No nie? I w 88 roku ten nadajnik przestał funkcjonować. No ale wtedy nikt się tym nie przejmował, bo były te przemiany w Polsce, były te różnego rodzaju tarcia. Sprawy były ważniejsze. I później się okazało, że nadajnik jest zamknięty, zaplombowany, ale jest. Jest. Nadajnik jest, tylko on nie działają.
1: Jest uszkodzony i...
3: I tu muszę się troszkę cofnąć do tego, jak ja się w tym wszystkim znalazłem. Bo też trzeba, dlaczego ja akurat się znalazłem. I to jest związane również z Tomkiem Kędzią, który był korespondentem telewizji polskiej tutaj na województwo jeleniogórskie.
1: Z Jeleniej Góry materiały do Wrocławia.
3: Do Wrocławia, tworzy. Lepsze materiały do Warszawy i tak dalej. Tak się jakoś złożyło, że miałem taką potrzebę, żeby zrobić taki tą relację z obchodów z kolei takiego dużego przedsięwzięcia w Lubomierzu.
1: Ale przepraszam, że przerwę. Pan wtedy pracował jako dziennikarz.
3: Nie,
1: czy właśnie
3: absolutnie.
1: Dlaczego? Skąd ta potrzeba?
3: No więc właśnie. Ponieważ w Lubomierzu były obchody chyba, żebym nie skłamał, 40-lecia, obchody 47, 77 czy 50-lecia powstania szkoły średniej, te liceum pedagogicznego, znanego w Lubomierzu liceum pedagogicznego, ponieważ ja stamtąd pochodzę, w związku z tym no, emocjonalnie mi zależało, żeby to może w telewizji pokazać. A żadnym dziennikarzem nie byłem. No to wtedy zacząłem szukać Tomka Kęci. Czyli wiedziałem, że wiem, on jest tym korespondentem lokalnym, w związku z tym ja go namówię do tego, żebyśmy to zrobili.
4: Czy chciał pan sprzedać temat?
3: Nie jako dziennikarz.
4: Oczywiście.
3: No więc chcę zrobić ten materiał, poszukuję Tomka, znajduję go i udaje mi się go przekonać, żebyśmy tam pojechali. Oczywiście wtedy nie było kamery elektronicznej. Była kamera na taśmę 16 mm.
1: Czy analogowy sprzęt?
3: No tak jak film się robi. Mhm. Do tego był magnetofon Ucher.
1: A narzędziem medycyjnym były nożyczki.
3: Tak, tak. I tu trzeba było oddzielnie głos, oddzielnie obraz, później to wszystko łączyć. Ja się z tym w ogóle nie identyfikowałem, bo to gdzie indziej się robiło. Tu chodziło, żeby tylko nagrać materiał. Więc nagraliśmy ten materiał. Dosyć fajny. Bardzo fajnie wyszedł. Później jeszcze raz go powtórzyliśmy. I później jakoś się tak zdarzyło, że zacząłem z Tomkiem jeździć na wywiady w terenie. Okazało się, że on nie bardzo lubi trzymać kamerę, natomiast jako dziennikarz prowadzący, wyszukujący temat był dobry. I tak się utarło, że myśmy przez tych kilka lat jeździli razem, nie na wszystkie.
1: Czyli, przepraszam, pan Kędzia miał okazję, żeby przestać być reporterem, a zacząć być dziennikarzem, a pan mógł zostać dziennikarzem.
3: Tak, a on musiał wtedy trzymać kamerę i trzymać mikrofon. To jest trochę trudne.
1: Jest to dość niewygodna forma
3: w tamtych czasach.
1: A w dzisiejszej też ja nie przepadam.
3: No ale można tu przypiąć, nie mieć kabelka.
1: To prawda, ale już nawet jeżeli się nagrywa na aparat cyfrowy, to jednak jest to niewygodne.
3: No i jesteśmy teraz, robimy te różnego rodzaju.
1: Czyli zaczynacie razem jeździć po regionie, on znajduje tematy, a pan uczy się fachu tutaj operatora kamery.
3: Tak. No i takim elementem dosyć znaczącym była taka sytuacja, kiedy pewnego razu Tomek przychodzi i mówi: słuchaj, no, ale teraz będziesz przez 2 tygodnie sam. A my: jak to sam? A no, bo ja taką wycieczkę sobie załatwiłem na Syberię. Wycieczkę taką fajną gdzieś tam na Syberię. W związku z tym powiedziałem w telewizji, że mam zastępcę i ty będziesz przez 2 tygodnie sam to robił.
1: Czyli stał się pan korespondentem do Wrocławia.
3: Ale nagłym, nieoczekiwanym.
1: I przerażonym zapewne.
3: Sam? No ale i tych parę lat robiliśmy razem. No i w ten sposób wyszło, że on sobie pojechał, a ja przez 2 tygodnie musiałem sam po prostu to wszystko robić. No to jest taka jakaś szkoła przetrwania.
1: No pewnie.
3: No i to zrobię. I kiedy przyszedł rok 90. I tak jak się mówi, że można robić wszystko. Wszystko, co nie jest zabronione, jest dozwolone. To wtedy zaświtała mi myśl, że oto w Jeleniej Górze mamy nadajnik telewizyjny. Wprawdzie zepsuty, ale jest.
1: Który od nastu lat jest. Czeka na Zgorzeleckiej.
3: Tym bardziej, że ja kończyłem techników radiowo-telewizyjne i politechnikę. Ja się po prostu czułem dobrze w tej części technicznej również. W związku z czym nie bałem się tej części technicznej. Mhm. I wtedy zacząłem męczyć Tomka. Tomek, razem dalej, to zróbmy sobie lokalną telewizję w Jeleniej Górze. On trochę był przerażony tą częścią techniczną, bo akurat nie był taki. Ty się to o to nie martw, ja się będę o to martwił. I zaczęliśmy starania o zdobycie tego nadajnika. No ale jak go zdobyć?
1: On należał do wojska.
3: To należał do wojska.
1: Czy do FAMP-u?
3: Się okazało się, że nie do wojska, a do FAMP-u. Dalej był właścicielem, tak. Tylko był, nie wiem, wydzierżawiony, aha, oddany czy coś. No ale żebyśmy ten nadajnik przejęli. No ale jak? Ja i ty? I wtedy stworzyliśmy Stowarzyszenie Telewizyjne TEST.
1: Czyli jakiś podmiot.
3: Tak, podmiot zarejestrowany w sądzie. Mieliśmy już, powiedzmy, osobowość prawną, która mogła takie rzeczy robić. I na podstawie tego stowarzyszenia i tej osobowości prawnej przejęliśmy ten nadajnik. Się okazało, że nie od wojska, tylko od FAMP-y jeszcze. Po drodze bardzo nam pomógł ówczesny prezydent Jeleniej Góry Jerzy Piekarski. Napisaliśmy takie pismo.
1: W jaki sposób pomógł, bo potrzebowaliście...
3: No więc już mówię. Przyjdziemy do FAMP-y i powiemy, no dajcie nam nadajnik. Albo do wojska. No to oddajcie nam nadajnik. Ale dlaczego, po co, jak? Napisałem i poszedłem do prezydenta Piekarskiego i poprosiłem, żeby on w imieniu urzędu napisał pismo do jednostki wojskowej z prośbą o przekazanie nadajnika stowarzyszeniu
1: telewizyjnemu
3: TEST. Nie osobie prywatnej, tylko stowarzyszeniu telewizyjnemu TEST.
1: Dlaczego TEST akurat? Czy chodziło o to, że testujecie, czy się uda? Czy coś, czy to był skrót od czegoś?
3: Nazwę trzeba będzie Tomka zapytać, skąd ta... Być może to było testowanie.
1: Rozumiem.
3: Tego.
1: Czyli przychodzicie do wojska już...
3: Z pismem od prezydenta
1: ze wsparciem
3: Jeleniej Góry, na co wojsko nam odpisuje, że oni nie są właścicielem, a właścicielem jest FAMP-a. W związku z tym drugie pismo do FAMP-y i w ten sposób otrzymujemy nadajnik. Otrzymujemy ten nadajnik i...
1: Czyli dwóch młodych gości tak naprawdę.
3: Tak,
1: dziennikarz
3: tak.
1: I początkujący adept sztuki dziennikarskiej.
3: I próbujemy zdobyć nadajnik telewizyjny dla Jeleniej Góry, który wcześniej nadawał program na Jelenią Górę.
1: Tak,
3: rozsiewczy
1: z Rosji.
3: Na kanale 10. Bo to był wtedy kanał 10. No i otrzymujemy ten nadajnik, otrzymujemy dostęp do tego pomieszczenia. Ono było może jeszcze pół razy większe niż to.
1: Czyli na ulicy Zgorzeleckiej
3: tak,
1: pomieszczenie
3: tak,
1: przy
3: jedno
1: nadajniku.
3: Pomieszczenie, tak.
1: Ten nadajnik nie był uszkodzony po tym uderzeniu?
3: Właśnie był, dlatego nie nadawał. Natomiast przy przekazywaniu tego nadajnika nam był spis, co tam się znajduje. Jest nadajnik... No i cała skrzynia części zapasowych, oczywiście tych radzieckich, starych. I dzięki tym częściom naprawiliśmy ten nadajnik. Bo gdyby ich nie było, to prawdopodobnie nie dałoby się tego zrobić. Ale uruchomiliśmy ten nadajnik i, jak pamiętam, 2 maja 1990 roku o godzinie 17 nadaliśmy pierwszy lokalny program telewizyjny w Jeleniej Górze. 2 maja 90 roku, godzina 17. To było chyba zupełne szaleństwo, ponieważ nie było ramówki. Nie było schematu.
1: Czyli wolna jazda.
3: Myśmy po prostu... Oczywiście ja wcześniej przy pomocy magnetowidu jeszcze sprawdzałem tam nadajnik, koledzy w domach odbierali ten program, czy jest dobry, czy zły. Kamery były, bo myśmy już mieli kamery. Kamery były w systemie PAL telewizyjnym. Natomiast Rosjanie mieli system SECAM. Tak się zastanawiam, czy to będzie, jak to będzie funkcjonowało. No ale się okazało, że dobrze jest, że można nadawać i nadawaliśmy to. No i zaczęliśmy nadawać ten program, a ten pierwszy program polegał na przywitaniu się jakiś tam...
1: Witamy Państwa po raz pierwszy.
3: Jacyś widzowie, tam ktoś tam po drugiej stronie być może jest, no nie? Garstka, nieduża, ale jest. Więc ogólnie, że robimy program, że będzie tak, że zapraszamy wszystkich do współpracy. Tu chodzi o to, żeby było takie pospolite ruszenie. Kto chce, niech przyjdzie i znajdzie sobie w tej redakcji miejsce.
1: Tu mówi pan o tej prośbie, aby współtworzyć lokalną telewizję.
3: Oczywiście myśmy
1: Kto
3: jeszcze...
1: Kto się zgłaszał?
3: Myśmy jeszcze wcześniej w Miejskim Ośrodku Kultury robili taki kurs operatorów kamery, bo to była nowość.
1: Jasne.
3: No i tam część tych młodych ludzi przychodziła ze szkół. I po tej pierwszej audycji też się zgłosiło dosyć dużo osób. To jeszcze opowiem, jak wyglądał ten pierwszy program. Ale chodzi mi o wyposażenie samego pomieszczenia.
1: Aha.
3: Stare fotele.
1: Mówimy o studio.
3: Tak, to się nazywało dumnie studio. Stare telewizory, magnetowid jakiś, kamera starego typu.
1: Nożyczki.
3: Nie, wszystko szło na żywo.
1: Czyli, faktycznie, bez edycji, bez cięć,
3: tak,
1: tylko...
3: Tak, to wszystko szło na żywo. I po drugiej stronie, ja pamiętam, bo ja akurat byłem realizatorem, za mną chyba 12 osób, tych młodych ludzi, którzy wypełniali szczelnie to studio, a w kamerze był tylko Tomek Kędzia.
1: Czyli on pełnił funkcję prezentera?
3: Tak, on prezentera. I to było tak. I robiliśmy to też tak, bo to nie w pierwszym programie. W pierwszym programie było tylko kamera, przekaz. Szkoda, że nie mam tego zdokumentowanego, ale tak to wyglądało.
1: Jeszcze tak, żebyśmy się zatrzymali przy tym, czyli ta pierwsze pojawienie się telewizji i was, pana Kędzi, na ekranach Jeleniogórzan, co tam się pojawiło? To było zaproszenie do współpracy.
3: Tak.
1: Informacja, że jesteście, że można się przyłączyć.
3: Tak.
1: I co dalej się działo?
3: I że będziemy mówić o sprawach lokalnych. Nas nie interesuje Wrocław, Warszawa i świat.
1: No po to jesteście, że...
3: Bo Telewizja Polska będzie to robić. Natomiast my będziemy mówili o tym, co jest na sąsiedniej ulicy, co jest w szkole, co jest w zakładzie.
1: Czyli
3: i tak dalej.
1: Dołączacie do Nowin Jeleniogórskich jako kolejne medium lokalne.
3: Tak. Nowiny w słowie, a my w obrazie. I tak to wyglądało. I teraz nadaliśmy pierwszy program 2 maja. Co dalej? Bo to niełatwo zrobić pierwszy, tylko mieć jakąś perspektywę tego działania.
1: Jak planowaliście właśnie ten swój cykl wydawniczy? Czy to było co tydzień, codziennie? To jaki był pomysł?
3: No myślę, że z dzisiejszego punktu widzenia to jest szaleństwo.
1: Aha, czyli wolna Amerykanka.
3: Pierwsze programy robiliśmy chyba co drugi dzień. Na żywca. Jak leci?
1: To jak taki dzień, jak taka produkcja? Braliście kamerę, szliście w teren i co?
3: Znaczy wyglądało to tak, że z Tomkiem jechaliśmy w teren, robiliśmy do Telewizji Polskiej.
1: Tak.
3: Przy okazji tego nagrywaliśmy jeszcze coś, co było tam na miejscu lokalne.
1: Aha.
3: Materiał wrocławski wysyłaliśmy do Wrocławia, natomiast lokalny o godzinie 17 na naszym nadajniku lokalnym, tu Telewizja Jeleniogóra.
1: Pamięta pan jakieś tematy, o czym mówiliście?
3: No, nawet mam zdokumentowane niektóre, fajne są tematy, ale to już o późniejszych audycjach, bo pierwsze to były takie raczej rozmowy z ludźmi, a to z prokuratorem, a to z wójtem, a to gdzieś tam z radnym.
1: Tak. Czyli zaczęliście od wywiadów i podejrzewam też jakaś forma białej, czyli coś czytaliście do kamery, jakieś
3: tak,
1: newsy?
3: Tak. Znaczy, szczęściem naszym było to, że myśmy nie byli zieloni. Myśmy wiedzieli, jak się robi. też nas w telewizji przymuszali do niektórych działań. Masz 1,5 minuty, to już masz bardzo dużo. Masz 40 sekund i musisz się w tym zmieścić. No, no to pewne zasady są. No i myśmy też to stosowali w tym naszym programie. I później stworzyła się taka forma, bo zaprosiliśmy wszystkich oraz zaprosiliśmy wszystkie instytucje kultury do tego.
1: No, przepraszam jeszcze, bo tak będę trochę przerywał. Tak. Czy te pierwsze programy możemy nazwać dziennikami? Nie dziennikami, bo nie były codziennie, ale czy one miały formę dziennika? Czy one miały jakieś ramy? Czy po prostu, jeżeli na przykład był wywiad z prokuratorem, on trwał, nie wiem, 15 minut, 20 i to wytyczało ten czas, który widzowie spędzali z wami?
3: Myśmy, mając to doświadczenie telewizyjne, pilnowaliśmy, żeby się ten prokurator na przykład nie rozgadał.
1: No pewnie.
3: Bo to trzeba jednak jest czuwać nad tym.
1: To czasami
3: wszystkim.
1: Jest potrzeba, no, a
3: tak,
1: czasami
3: tak,
1: trzeba.
3: Tak, tak, tak. Pilnować. Natomiast wszystko było na hura.
1: Czyli nie było jakichś takich założeń, ram.
3: Nie.
1: Gramy, nadajemy i trzymamy.
3: W dokumentacji filmowej jest taki kawałek tego programu lokalnego, gdzie Tomek sam mówi: proszę Państwa, myśmy wprawdzie dzisiaj spóźnili się tam 12 minut, bo nie zdążyliśmy, no ale teraz już przekroczyliśmy czas ileś tam. Ale w związku z tym, że to jest nasza telewizja lokalna, to nic nas nie ogranicza. My możemy jeszcze i 1,5 godziny nadawać, jeżeli będzie coś ciekawego. Ale to nie da się na dłuższą metę tak funkcjonować. Mhm. To trzeba w jakieś ramy wstawić i w związku z tym zaprosiliśmy te wszystkie instytucje kultury, wtedy Wojewódzki Dom Kultury, Muzeum, Archiwum i tak dalej, żeby z nami współpracowali i stworzyliśmy 4 zespoły dziennikarskie.
1: Z tych młodych ludzi?
3: Którzy... Z tych młodych właśnie, którzy chcieli.
1: Aha.
3: Którzy chcieli.
1: A przepraszam jeszcze, zanim pójdziemy dalej. Jakie były pierwsze reakcje widzów? No bo na pewno mieliście jakiś respons, jakieś odpowiedzi. No nie. Ktoś poza tymi młodymi ludźmi, którzy przyszli, co mówili wasi widzowie?
3: Wymowna była ulica.
1: Skarżelecka.
3: Nie, ulica Jeleniej Góry. Oto nagle...
1: A, rozumiem.
3: Oto nagle na ulicach pojawili się przechodnie niosący anteny na 10 kanał. Bo przecież wtedy odbierano program ze Śnieżnych Kotłów, ten pierwszy i drugi program telewizyjny, na
1: czyli
3: innych kanałach. Natomiast myśmy mieli 10 kanał, z drugiej strony nadawany i bardzo dużo osób nie miało anteny na ten program.
1: Czyli montowali drugą antenę.
3: Tak, i było widać na ulicach ludzi niosących tą
1: dodatkową
3: antenę na 10 kanał. To było widać, że ludzie zaczynają sobie montować antenę, żeby odbierać ten lokalny program.
1: Czyli nikt nic nie musiał mówić, tylko wystarczyło...
3: Chyba poczta pantoflowa.
1: No to tak.
3: Proszę pamiętać, jeżeli wtedy mieliśmy w Polsce, czy w Jeleniej Górze, 2 programy telewizyjne, pierwszy i drugi, żadnych talerzy, żadnych satelitów,
1: no tak,
3: żadnego internetu, nic więcej. I nagle pojawia się 30% więcej, no bo to jedna trzecia,
1: no tak,
3: możliwości, to wszyscy chcą mieć ten lokalny program. Także to tak funkcjonowało.
1: Rozbiliście bank?
3: No, my tam w ogóle o pieniądzach nie rozmawiali.
1: A to też nie o tym mówię, tylko jako idea, jako pomysł.
3: Tak, to... Okazało się, że jest to bardzo nośny temat programu lokalnego. Tym bardziej, że wcześniej był stan wojenny, później te lata 80. Takie, no niby ta indywidualna działalność zaczęła się rozwijać, ale tu dopiero było widać, że można robić wszystko. No i był ten, jaki chyba był też zapał wśród ludzi, żeby to robić.
1: I potrzeba.
3: I chęć, żeby to oglądać. Tak to funkcjonowało.
1: Ja panu przerwałem w momencie, kiedy zaczęliście tworzyć ramy lokalnej telewizji, współpraca z lokalnymi jednostkami kultury. Na czym ta współpraca polega? No bo na początek te wspomniane wywiady.
3: To wywiady były jakby takie No.
1: A przepraszam, i stworzenie tych zespołów, które...
3: Tak,
1: cztery
3: tak.
1: zespoły, które...
3: No więc z początku jest żywioł.
1: Mhm.
3: Nadajemy, co tylko nam się tam. Później się opamiętu, powiedzmy, redakcja się opamiętuje, żeby to po prostu jednak tak nie funkcjonowało. Jakoś to trzeba...
1: sformalizować?
3: Ucywilizować niemalże, no nie?
1: No bo wy jak taka piracka stacja
3: tak,
1: troszeczkę
3: tak,
1: działaliście.
3: Tak, to wtedy ten początek taki był.
1: No albo i... radio studenckie, czy telewizja też.
3: No coś
1: tak
3: takiego.
1: Kojarzy.
3: I teraz zaczynamy tworzyć, więc... Tworzyły się takie cztery zespoły. Jeden zespół prowadził Heniu Szoka.
1: Mhm.
3: On też z kamerą miał dosyć dużo do czynienia, bo prowadził amatorskie kluby filmowe. W związku z tym Heniu Szoka razem z Andrzejem, teraz takim dziennikarzem ten gazetowym, nie pamiętam w tej chwili jedna jego nazwiska. Był zespół stworzony z Józef Sukniewicz, później był Witek Dębowski, który prowadził to radio, i Grzesiu Pakulski. Grzesiu Pakulski kiedyś pracował w jednostce wojskowej i on jako pierwszy miał w ogóle kamerę w Jeleniej Górze. I oni tworzyli taki zespół i
1: Trzeba
3: było zrobić program. Zrobiliśmy w ten sposób, że w jednym tygodniu trzeba było zrobić program na piątek z powtórką w sobotę.
1: Rozumiem, czyli zaczynaliście pracę, teoretycznie mogliście zacząć od niedzieli.
3: Tak, tak.
1: I mieliście czas do piątku,
3: no
1: do godziny
3: zespołów.
1: 17 mniej więcej.
3: Każdy z zespołów. Zespół Grzesia Pakulskiego, zespół Henia Szoki,
1: Józefa Sukniewicza,
3: tak,
1: i Wiktor.
3: No i Tomek i ja.
1: Tak.
3: Myśmy zawodowo robili i jeszcze dodatkowo to robiliśmy.
1: Czyli to były zespoły reporterskie, które ruszały w teren, czy to były... Jak to wyglądało?
3: To byli ci, którzy normalnie na co dzień pracowali w zakładzie pracy, a kończyli pracę i zaczynali swoją pracę amatorską dziennikarską.
1: Aha.
3: Tak to wyglądało. Także studio funkcjonowało do czerwca, do końca czerwca, od maja do czerwca na ulicy Zgorzeleckiej.
1: Mhm.
3: Oczywiście przy zgrywaniu tych materiałów, oczywiście przypomnę.
1: Cały czas mówimy o studiu telewizyjnym Test.
3: Znaczy Test.
1: Stowarzyszenie Telewizyjne Test. A
3: oczywiście
1: jak się...
3: młodzi ludzie i to dosyć dużo osób było z technikum na ulicy Poznańskiej.
1: Ale znaczy, mieliście jakąś nazwę? Bo no mamy.
3: Ale później zrobiliśmy na Atari nazwę Telewizja Jelenia Góra. Z Jelonkiem i tak, to była nasza taka pierwsza. To nawet widać tam, jeżeli się w archiwaliach zerknie na pierwszy program telewizyjny, to on tam jest pokazany. Dużo osób było ze szkoły tej elektronicznej i oni tam już na komputerach coś tam wtedy robili. Oczywiście to było Commodore albo Atari starego typu, no ale to było. I to funkcjonowało do czerwca na ulicy Zgorzeleckiej. I tam już się zdarzyły takie jakby ramy przyszłego programu. Bo ciągle był to jednak taki trochę szaleńczy pomysł, że robimy telewizję. Tam wtedy zabłysło parę młodych osób, które dzisiaj zajmują dosyć wysokie stanowiska w Jeleniej Górze, ale też z nami zaczynały jako uczniowie szkół średnich. No i kończymy ten program, ponieważ wakacje się zaczynają, to kończymy ten program, a Tomek się jakby uparł, że zrobimy już prawdziwe studio w MZK. zaczął się remont. Dyrektor MZK wtedy, Marek Woźniak, jakby wyremontował te pomieszczenia, a myśmy z Tomkiem stworzyli, czy zrobili taki kurs dziennikarski dla młodych ludzi, którzy będą w tej redakcji pracować w czasie wakacji. Ten kurs odbył się w Przesiece, w domu wczasowym chyba Bałtyk. To był dom wczasowy Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze. Udostępnił nam ten dom wczasowy wicewojewoda Pawłowski. Dostaliśmy ten, na 2 tygodnie ten dom bez opłat. No i obok jeszcze trzeba było mieć wyżywienie. Mhm. No i było, nie wiem czy pamiętam, 20 chyba parę osób.
1: Zgłosiło się na ten
3: tak,
1: kurs.
3: Tak, zgromadziliśmy tam różnego rodzaju sprzęt. No i przez te 2 tygodnie ci młodzi ludzie uczyli się.
1: I oni mieli stanowić tą redakcję wakacyjną.
3: Tak, tak, znaczy tą redakcję już później od września.
1: Tak.
3: Od września. No i o ten, nie, no tam parę osób było takich, które trzeba było zmuszać, żeby się z czegoś nauczyły. Większość chciała się nauczyć. Jednym z nich był Przemysław Semczuk. Mhm. W tej chwili piszą, czy te książki takie
1: kryminalne
3: i tak dalej. Przewieźliśmy ten cały sprzęt, zainstalowaliśmy nadajnik, maszt, no i stamtąd się zaczęło nadawać program telewizyjny. No i tam już była, powiedzmy, prawdziwa telewizja. Koniec września 90 roku. Koniec września 90 roku zaczyna funkcjonować ta redakcja. Ona już była znana w Jeleniej Górze. Ludzie już wiedzieli, że ta lokalna telewizja funkcjonuje. Mhm. Było dosyć dużo odbiorców. Zaczęły się reklamy i zaczęło się zarabiać na tych reklamach, na tych, którzy tam pracują. Oczywiście nie na wszystkich.
1: Jasne.
3: Bo część to byli uczniowie. To był ten okres, kiedy likwidowały się zakłady pracy i można było być skierowanym zatrudnienie bezrobotnego. Mhm,
1: zatrudnianie
3: bezrobotnego.
1: Stworzenie miejsca pracy.
3: Tak, i wtedy urząd
1: płacił,
3: a ktoś zatrudniał kogoś. I to tak funkcjonowało.
1: Jakie reklamy się jako pierwsze pojawiały?
3: To była reklama Aniluxu. Pamiętam jak dziś, to była reklama włóczki. Dyrektor Aniluxu popierał to, w związku z tym tak, to dam wam zarobić reklamę. Scenariusz do tej reklamy właśnie napisał Przemysław Szemczuk, wtedy jeszcze uczeń szkoły średniej. To taka ciekawostka. No i zaczęły się te reklamy, funkcjonowało to. Ja też tam funkcjonowałem, ale z Tomkiem, kiedy robiliśmy tą nową organizację tego studia, mieliśmy odmienne zdanie, ponieważ Tomek chciał wszystko rzucić na żywioł. Młodzi się mają uczyć, robić i tak dalej. Ja przede wszystkim, który odpowiadałem za sprzęt również,
1: za tą stronę techniczną,
3: kamerę, która warta jest tyle co samochód, ja mam tak nie interesować się, co się z nią dzieje. Nie. To nie tak, nie tak. Mówię, Tomek, to nie. No to ty jesteś prezes, ty rób. A w międzyczasie bardzo mocno męczył mnie Jurek Karmiński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, żeby stworzyć radio lokalne. On był pasjonatem radia. Aha. Myśmy byli pasjonatami telewizji, a on radia. To była instytucja kultury, która współpracowała w ramach tego stowarzyszenia telewizyjnego i on mnie ciągle męczył, żebym po prostu przyszedł do niego i robił radio. Niech telewizja już sobie funkcjonuje, a my stworzymy radio Jelenia Kurapi. No i przeszedłem do MOK-u, no i tam zacząłem robić później radio lokalne Jelenia Góra. Może o Jeleniej Górze, o radiu później powiemy.
1: Na razie.
3: Natomiast skończymy tą telewizyjną część. No i jest rok 90, ten koniec września, października, zaczyna się ta redakcja rozwijać, robić swoje programy. Zresztą bardzo ciekawe niektóre, nawet niektóre relacje były takie, które poszły do Wrocławia. Między innymi taka duża relacja z wyboru człowieka roku 91. Znaczy 90. chyba.
1: Czyli wy już tworzyliście ten program lokalny.
3: Tak, tak.
1: On się pojawiał co dwa dni, czy tutaj też
3: codziennie?
1: Codziennie, czyli codziennie powstawał program.
3: Tak.
1: Do tego współpraca z telewizją publiczną,
3: tak,
1: czyli
3: tak,
1: tutaj akurat
3: tak,
1: z Wrocławia.
3: Tak, tak.
1: I powoli też pojawia się próba tworzenia
3: radia,
1: lokalnego
3: coś
1: radia.
3: Tworzenia,
1: czyli redakcja
3: nowego.
1: Już na początku tych lat 90.

0: życie.
1: Rozeszło, natomiast powstały te nowe, przyszły nowe osoby, które zaczęły to robić.
0: Mhm. No i dzięki reklamom pewnie też jakieś już stanowiska tam się pojawiły, które to wszystko spajały. No.
1: Tak. Reklamy to były pieniądze, a wtedy się mówiło, że pieniądze i przykopienia.
0: Lata 90.
1: Po prostu zarabiamy pieniądze. I
0: zarabialiście?
1: No były tam teraz reklamę trzeba zrobić, trzeba ludziom zapłacić. Właśnie z tych pieniędzy, które były na reklamę, płaciło się za realizację tej reklamy, no i za działanie w telewizji. Oczywiście jeszcze przyszła do tego taka rzecz, że Tomek zdecydował, iż w tej pierwszej telewizji zatrudni kabaret Paka. I był kabaret Paka zatrudniony w telewizji lokalnej jako dziennikarze. Mhm. Ja mówię, Tomek, po co? Oni są na tym, ciągle na scenie, wiedzą jak się zachować, to od razu z marszu pójdą. No i robili tam różnego rodzaju działania takie satyryczne, kabaretowe. To się kręciło.
0: Czyli pierwszy kabaret telewizyjny w Jeleniej Górze.
1: No, można tak powiedzieć, że tam jeszcze był to był Krzysiu Langer.
0: Czyli to był taki program publicystyczno-rozrywkowo-satyryczny? Czy jak to
1: on wyglądało? Chyba nie miał jakiegoś takiego kierunku. Mm-hmm. Co się zdarzyło?
0: Czyli też taka wolna Amerykanka.
1: Żywioł total.
0: Czyli pan Langer, podejrzewam pan Rogasewicz?
1: Nie. Lange to był skład inny. Krzysiu Langer, później był Andrzej Marchowski.
0: Mhm. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Tak, i Langer.
0: Ty pana Langera też oczywiście.
1: No.
0: Wspomniałem.
1: I jeszcze, nazwiska uciekają.
0: Aha, czy to nie był pan Ziobro? To był...
1: Ziobro też był wtedy, bo on tam też występował w tej telewizji. I jeszcze był... No, nie pamiętam.
0: Może sobie przypomnimy w trakcie rozmowy.
1: I oni tam robili te programy. No i telewizja trwa. Ja tam funkcjonuję.
0: Trwa, bardzo dokładnie, żeby końcówka nam wybrzmiała.
1: Trwa. To... W MOK-u zaczyna się budować radio lokalne. Trzeba pomieszczenia zrobić. Tak. Bardzo hołubił to radio. Tworzymy to radio telewizyjne. Działa telewizja i radio w budowie. Jeszcze nie działa. Nie radio w budowie, trzeba to zrobić. I w 91 roku nadajemy pierwszą audycję, chyba w październiku 91, pierwszą audycję radiową z MOK-u. Więc na dachu MOK-u jest antena, nadajnik zbudowany przez radio amatora, częstotliwość 60,3 MHz. Jest to. Natomiast w telewizji funkcjonuje ta telewizja. Kanał 10, na którym się nadaje.
0: Trzy kanały wtedy już chyba.
1: Nie. 10 kanał w Jeleniej Górze i dwa...
0: No właśnie dlatego mówię. Trzy kanały, jeden lokalny, dwa ze Śląskich.
1: Ale telewizja publiczna ma zarezerwowany kanał 10 na Kowary, ponieważ ze Śnieżnych Kotłów bardzo źle się odbiera tam program pierwszy.
0: Czyli wy wchodziliście w pasmo jakby tak?
1: Jeszcze nie ma, oni mają zarezerwowane, ale nie ma nadajnika.
0: Rozumiem.
1: Ja Tomka przestrzegałem dosyć często, że mówisz, słuchaj, ale to tak będzie, że jak oni tam uruchomią ten nadajnik, to my będziemy musieli się po prostu wycofać z tego nadajnika. My nie mamy żadnej koncesji, nic nie mamy. No nie? Nadajemy ciągle piracko. A tam telewizja publiczna będzie nadawać zgodnie z przepisami.
0: Tak.
1: I kiedy zaczął się ten nadawać

0: towarach, to zaczyna były problemy z tym. Były problemy z nadawaniem tego programu. Trochę się nie żyło, trochę nadawało. Natomiast takim jakby kamieniem do trumny tej telewizji był mało znaczący fakt. Oto chłopcy w redakcji, coś im spadło za ten nadajnik, nie zastanawiając się nad niczym, odkręcili wszystkie kabelki, nie, żeby odsunąć to wielkie urządzenie radzieckie wtedy jeszcze, wysprzątać, z powrotem założyć, zakręcić.
1: Ale podejrzewam.
0: I się okazało wieczorem, prawie nie ma programu. Śnieży, ledwo widać. No i wtedy wołają mnie, ja byłem o tej części jakby technicznej. No i się okazało, że kiedy oni to odkręcili, wyłączyli zasilanie na dole, ale na górze nadajnik był ciągle pod napięciem. Trzeba było również całość wyłączyć, a oni tego nie zrobili i spalił się nadajnik. Drugi raz.
1: Mhm. Kiedyś pierwszy raz uderzenie pioruna.
0: Tak, a drugi raz tutaj. No i się okazało, że i tu ten nadajnik już będzie źle funkcjonował. Ponieważ i kanał 10, i ten program źle nadaje, Tomek zaczął szukać u Rosjan, którzy opuszczali Legnicę. Oni opuszczali wtedy, wojska radzieckie opuszczały Polskę. Zaczął szukać pewnego rodzaju kontaktów, żeby nabyć taki nadajnik. Rosjanie mieli takie nadajniki w Legnicy, ponieważ retransmitowali dla tych mieszkańców, czy dla tej jednostki program lokalny. No i znalazł tam kontakty z tymi wyjeżdżającymi z Polski Rosjanami. Nawet już się z nimi umówił. No i już nie będę mówił nazwisk. Pewne osoby ze studia radiowego pojechały po ten nadajnik. Sierżant był umówiony, pieniądze były, chłopcy pojechali.
1: Radiowego czy telewizyjnego?
0: Ciągle mówimy o telewizji.
1: Czyli
0: radio jeszcze
1: jest w
0: budowie. I ten pojechali do Legnicy, spotkali się z tym, umówili się, że ten nadajnik będzie dla Jeleniej Góry, tylko nie kupili go dla stowarzyszenia, tylko dla siebie. I w ten sposób powstał AWA. Na tym nadajniku, który miał być, tutaj powstał AWA.
1: Czyli można powiedzieć, że AWAL powstał, bo ktoś zobaczył, że można na telewizji zarabiać i zamiast takiego, no jak do tej pory to wyglądało, działania społecznego, oddolnego, działania pasjonatów, no to ktoś zaczął już tworzyć komercyjną telewizję, pierwszą komercyjną telewizję w Jeleniej Górze.
0: Tak, i ponieważ hasło, które się wtedy rozwijało w Polsce, było takie, to co nie jest zabronione, jest dozwolone. W związku z tym nie było przepisów, które by ograniczały telewizję, bo nikt o tym nie myślał. W związku z tym nie było przepisu, który mówił, że nie wolno. W związku z tym wolno. No i na takiej zasadzie grupa społeczna, która funkcjonowała tworząc tą telewizję Jelenia Góra, ciągle myślała o tej społecznej funkcji. Mhm. Oczywiście były już reklamy, były już pieniądze, ale nie główna działalność komercyjna. Natomiast grupa ludzi, która pojechała po ten nadajnik, po prostu utworzyła komercyjną stację.
1: No lata 90., tak, czyli tworzenie biznesu. Tak. AWAL mocno się różnił od tego, co wy robiliście?
0: To znaczy przede wszystkim sprzętowo. Mhm. Sprzęt był o wiele lepszy. Grupa już była trochę wprawiona. Do tego włączyły się jeszcze niektóre osoby z miasta. No i to zaczęło funkcjonować, ale było oczywiście taką telewizją czysto komercyjną.
1: O Awalu jeszcze być może kiedyś porozmawiamy. Natomiast tutaj kończymy opowieść o jeleniogórskiej telewizji i jeszcze kiedyś będę miał przyjemność Państwa zaprosić na rozmowę o radiu. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję również.
1: A dzisiaj o początkach telewizji w Jeleniej Górze miałem przyjemność porozmawiać ze Zbigniewem Dygdałowiczem z Jeleniogórskiego Centrum Kultury Łażej Stachy.
2: SK2.

0: Jest 9:00, zaczynamy newsy w SK2. Marcin Procki, dzień dobry. Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Na miejscu działa dziś około 300 strażaków. Ogień objął tereny torfowe, w których występują zarzewia ognia ukryte w torfie. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie matur. Złożył je dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, a dotyczy publikacji zdjęć arkuszy maturalnych. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: W trakcie egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. W związku z tym dyrektor CKE zawiadamia prokuraturę. W pierwszych trzech dniach matur egzaminy unieważniono około 40 osobom, które wniosły na salę telefony. W takich przypadkach ponowne podejście do matury będzie możliwe dopiero za rok.
0: Wisła Kraków wraca do ekstraklasy. Biała Gwiazda przypieczętowała awans wczoraj wygraną 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku na stadionie przy ulicy Reymonta ruszyła wielka feta. Przypomnę, że Wisła z Ekstraklasy spadła 4 lata temu.
2: Ładne słowo na literkę S. Sobota. Jak ładnie to brzmi, prawda? A jeszcze lepiej brzmi sobota rano, bo wtedy przed nami cały weekend. I bardzo się cieszę, że razem go rozpoczynamy. Michał Hanczak, to jest Radio Śniadaniowe. No i mam jeszcze jedno ładne słowo na S. To spokój. I to jest tytuł hitu Natalii Nykiel, od którego zaczynamy. I w sumie tego też wam życzę na ten weekend. Spokoju.

0: przychodzi taki dzień, że człowiek zaczyna mocno utożsamiać się z tekstem tej piosenki. To Ania Karwan i jej hit W to mi graj na antenie Radia SK2. No właśnie, W to mi graj. Mamy maj, pachnie bzem, mamy weekend, mamy też powracające co roku pytania.
1: Tak odnośnie miesiąca maja, to ja się ją pytam. Gdzie są moje pieniądze z komunii? Kacper, lat 35.
0: Na to pytanie żaden filozof, nikt nie zna odpowiedzi. Ja również nie i dlatego tym tematem nie będę się dzisiaj zajmował, ale za to mam trochę innych tematów, które poruszę do godziny 13, a przede wszystkim będę wam fajnie grał najlepsze polskie hity, żeby dobrze was wprowadzić w ten weekend. To dla Kamila Bednarka urodzinowy weekend, bo jutro obchodzi urodziny i dlatego tego artysty na pewno dzisiaj nie zabraknie. Zresztą już teraz, na dowód tego, co powiedziałem, jego duet z Mesają, czyli Szukając szczęścia.

Słuchacie Radia SK2, to oczywiście była Bledka, jej hit pod tytułem Dwa dni, czyli dwudzionek, czyli weekend. Sobota i niedziela, najlepsze dwa dni w tym tygodniu. Bardzo się cieszę, że rozpoczynacie ten weekend razem z nami, z Radiem Śniadaniowym, w którym czasami sobie trochę wspominamy i teraz właśnie sięgnę po płytę, która wczoraj skończyła dokładnie 31 lat. 8 maja 95 roku ukazał się jeden z ważniejszych albumów popowych polskich lat 90., czyli debiutancki album Edyty Górniak. Płyta pod tytułem Dotyk. Edyta była wtedy na szczycie. Po sukcesie w konkursie Eurowizji, przypomnę, w 94 roku wyśpiewała nam drugie miejsce piosenką To nie ja. Zresztą ta piosenka również na płycie Dotyk się znalazła, no i pewnie też przyczyniła się do tego, że ten album pokrył się diamentem. Setki tysięcy egzemplarzy trafiło na legalu do słuchaczy, ale przypomnę, że były to też czasy piractwa, więc podejrzewam, że mnóstwo płyt zostało sprzedanych też na lewo jako kopie na stadionach. I tu akurat muszę się pochwalić, że miałem oryginalną kasetę magnetofonową, bo w 95 roku miałem komunię i jakimś cudem trochę kasy ocaliłem. I za to kupiłem sobie Walkmana i kilka kaset, między innymi właśnie Dotyk. No to u mnie odblokowuje ta piosenka, którą za chwilę zagram wspomnienia. Mam nadzieję, że u was również. Jestem kobietą, prosto z albumu Edyty Górniak, już ponad 30-letniego. SK.

0: szczęśliwego Nowego Jorku. Tak nam śpiewał Artur Gadowski na antenie Radia SK2. Ja wam życzę po prostu szczęśliwego weekendu, dobrego, takiego, żebyście trochę odpoczęli. Ja nie odpoczywam, pracuję od samego rana i zerkam w kalendarz na przykład. Mam dzisiaj rocznicę okrągłą 60 lat temu. Pojawił się w telewizji pierwszy pilotażowy odcinek kultowego, legendarnego serialu polskiego. Nie mówię celowo tytułu, wystarczy, że zagram fragment piosenki z tego serialu i już większość z was pewnie będzie wiedziała, o który serial chodzi. Proszę bardzo.
1: Deszcze niespokojne potargały sam.
0: No oczywiście, 9 maja 66 roku premierę miał pilotażowy odcinek serialu Czterej Pancerni i Pies. I teraz pewnie część z was sobie wspomina swoje zabawy w Czterech Pancernach i Psa. No, ciekawe, kto był psem, a kto był rudym 102 w waszej paczce. Ale pewnie też są tacy, którzy w ogóle nie mają pojęcia, o czym ja mówię. To dla tych drugich, po krótkiej przerwie, nie Deszcze niespokojne, tylko Pomimo burz. Hit Antka Smykiewicza.
1: A to ważna gra.
2: SK2. Autopromocja.
3: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
4: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
3: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
5: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
6: Cześć, tu Kuba i Kuba.
7: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
3: Słuchaj w radiu SK2
5: i obserwuj na naszym Instagramie.
3: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
8: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność. Autopromocja.
9: Reklama.
10: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
17: I po reklamie.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: U Metznera miasto pachnie jak Gotham. Ja jednak się cieszę, że nasze miasto przynajmniej w niektórych częściach pachnie bzem. Za to też kocham maj. Już kilka chwil nam tylko zostało do godziny 10, a jeśli chodzi o Metznera i hit Gotham, to oczywiście można na niego głosować w gorącej polskiej 20 Radia SK2. To jest lista, którą wy układacie. Łukasz z Duńczyk grają wam w każdy piątek po 18. SK2.pl, tam głosujecie, tam też możecie sprawdzić całe wczorajsze notowanie, ale powiem wam, że na pierwszym miejscu wczoraj był sezon Dawida Podsiadły. Zobaczymy, jak będzie za tydzień. Za chwilę newsy z kraju i świata, a po 10 między innymi pamiętnik Dody wam zagram.
1: SK2. Reklama.
2: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
3: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
9: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Cześć moi kochani, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz, przed nami sobota, pogoda ma być spoko, mam nadzieję, że tak będzie, a dziś wiosenny piknik cieplicki od 13 do 18, między innymi czekają na was ranko ukulele, no ale do tego masa atrakcji, w tym sporo fajnych, darmowych rzeczy dla dzieciaków, tak więc moi kochani, wpadajcie dzisiaj na piknikowe animacje, koncerty i zajęcia, wszystko w cieplicach w Parku Zdrojowym.
13: Jest 10, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Donald Trump nie wyklucza przesunięcia sił USA z Niemiec do Polski. Chodzi o kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy. Pytany o to odpowiedział: Polska by tego chciała, mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem. Mówił Trump, który w ubiegłym tygodniu zapowiedział, że wycofa z Niemiec ponad 5 tysięcy wojskowych. Kolejne zakażenia w przedszkolu w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Salmonelle wykryto u czworga dzieci. W sumie bakterie stwierdzono już u sześciorga maluchów. Nadal nieznane jest źródło salmonelli. Sanepid w Gorzowie bada pobrane materiały i produkty. Kosztowna bójka piłkarzy Realu Madryt. Klub ukarał Federico Valverde i Aurelie Tchouameniego. Za swoją bójkę mają zapłacić po 500 000 euro. Obaj wyrazili już skruchę i przeprosili za swoje zachowanie.
0: Kolejne newsy w Radiu SK2 punktualnie o 11, a my rozpoczynamy kolejną godzinę naszej radiowej śniadaniówki. Jak w każdą sobotę rano, witam was serdecznie. Michał Hanczak z tej strony. Jak zawsze mam dla was trochę różnych tematów. Na przykład zabiorę was na wystawę neonów. Ale najpierw elektryczne gitary i killer.

0: Może was czymś dzisiaj jeszcze zaskoczę. No będę się starał, zobaczymy jak to wyjdzie. To jest Radio SK2, Michał Hanczak z tej strony. Radio Śniadaniowe, w którym jak w każdą sobotę wędrujemy z mikrofonem w różne fajne miejsca. Teraz też was zabieram na wycieczkę na tyły Mediateki w Łodzi. Spokojnie, nic niecnego tam się nie będzie działo. Tam można zobaczyć neony. Takie, które nawiązują do szyldów dawnych kin, które w Łodzi można było odwiedzać. To w końcu miasto filmowców, ze względu chociażby na słynną filmówkę, ale nie tylko. Jakie to były kina? No chociażby Bałtyk, Zachęta, Włókniarz, Polesie, Adria, ale co ja będę opowiadał? Na miejscu był nasz reporter Daniel Tekliński.
1: Skąd się wziął pomysł na taką ściankę?
2: Najpierw był pomysł na neony, żeby upamiętnić te kina. Robert Sobański, architekt miasta. Kino to sztuka. I to było chyba takie oczywiste działanie.
1: Jakie zobaczymy loga, jakie nazwy?
2: Kino Gdynia i kolejnych 16. Jestem w procesie archiwizacji. Moulin Rouge to za mgły wyciągałem. Zdziwiony, że takie kino było. Także mam nadzieję, że uda się te 35 łódzkich kin reaktywować w postaci neonu.
0: Jako fan neonów trzymam kciuki, żeby udało się zgromadzić ich jak najwięcej i być może Łódź będzie miała taką atrakcję jak Wrocław, słynną ulicę Ruską, gdzie można oglądać różne neony. I bardzo często potem można oglądać je na zdjęciach wszystkich, którzy się tam pojawiają. Warszawa z kolei ma swoje Muzeum Neonów, do którego też warto wpaść, może przy okazji jakiejś weekendowej wycieczki i czasu wolnego. Jeśli chodzi o Łódź, tyły Mediateki w pasażu między Moniuszki a Tuwima, tam już pierwsze kinowe neony można oglądać. A w Radiu SK2 można posłuchać dużo filmowych piosenek z polskich filmów, ale teraz akurat będzie o pogodzie. Chociaż tak naprawdę o uczuciach. Stan pogody od Anny Jurksztowicz.
3: SK2.

0: ich troje.
1: Przez całe lato, ale też przez całą wiosnę jesteśmy z wami, gram wam najlepsze polskie hity w Radiu SK2. To grupa Ich Troje, a teraz przed nami spotkanie z Sanach, która po pierwsze rozpoczęła stadionową trasę koncertową, a po drugie obchodziła pięciolecie wydania swojego drugiego albumu pod tytułem Irenka. To było przedwczoraj i pomyślałem sobie, że zagram wam z tej płyty i odkryję też kilka tajemnic tego albumu. No właśnie, wróćmy do 2021 roku, kiedy ukazywała się płyta Irenka. I wtedy wyszło na jaw, że Sanach, wiadomo, że na pierwsze imię ma Zuzia, a Irenka to jej drugie imię.
2: Po babci jest to drugie imię i po mojej prababci, bo się okazuje, że tych Irenek było u nas trochę i bardzo nie lubiłam tego imienia, jak byłam młodsza. Było tak, że zbliżałam się do końca komponowania całej płyty i czułam, że tam, bo tak przeszłam przez wszystkie teksty, szukałam tego tytułu, bo ja jednak lubię znajdować w tekstach moich tytuły, tak jak je na imię Niewidzialna Mam, Proszę Pana, wzięłam piosenki Królowa Dram z Królowej Dram, no i tak to u mnie wyglądało, a tutaj nie mogłam znaleźć tego tytułu i długo się zastanawiałam i tak na początku żartem to tak wyszło, że powiedziałam, że może ta Irenka, ho, ho, ho, i tak wszyscy się śmiali, ale potem obudziliśmy się następnego dnia i jeszcze następnego mieliśmy ten temat i mówimy, nazwijmy płytę Irenko. W sensie ja i moja ekipa, jakby ktoś nie wiedział z wytwórni.
1: Irenka oczywiście, tak jak wszystkie płyty Sanach, okazała się sprzedażowym hitem. To był najlepiej sprzedający się album w naszym kraju w 2021 roku. A Sanach dostała za ten album podwójną diamentową płytę. Ale nie ma się czemu dziwić, bo hitów na tej płycie sporo. Ten stan, etc. na disco, Kolońska i Szlugi, ale też Ale Jazz. I ten hit w duecie z Vito Bambino gram wam już teraz. Swoją drogą, jeszcze w tym miesiącu ukaże się limitowany winyl Sanach koncertowy z piosenkami zarejestrowanymi podczas ubiegłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Tam będzie m.in. duet z Kasią Kowalską. Ale to zagramy, jak się ukaże. Teraz Ale Jazz od Vito Bambino i Sanach z płyty Irenka.
0: SK2.

0: Dziewczyny z zespołu LOR zafundowały nam nowy hit Wszystko jedno, wszystko źle. Ja jednak mam nadzieję, że tak nie śpiewają tegoroczni maturzyści i że na ich egzaminach, które już częściowo za nimi, wszystko poszło dobrze, wręcz doskonale. Trzymam kciuki oczywiście za ustne i za kolejne pisemne egzaminy, jeżeli je w najbliższych dniach zdajecie, a za kilka chwil po krótkiej przerwie w Radiu SK2 Kuba i Kuba, czyli gwiazdy naszej mazurskiej majówki, bo jedni się uczą, a inni imprezują. No taka to sprawiedliwość na świecie. Zebraliśmy już ekipę słuchaczy, która w najbliższy wtorek pojawi się na Mazurach i między innymi z zespołem Kuba i Kuba, ale także z naszymi ludźmi, Kingą Barygą, Kamilem Noselem. Będzie odpoczywać, będzie się bawić, a my będziemy zazdrościć, podglądając w mediach społecznościowych, ale też słuchając specjalnych relacji z tej mazurskiej majówki. Może coś dobrego nam też skapnie. Słuchajcie nas uważnie w najbliższy wtorek.
1: SK2. Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
15: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
20: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
21: I po reklamie.

0: Szula w Radiu SK2. Za chwilę 11, za chwilę kolejne newsy z kraju i ze świata, ale zanim to, to ja też mam jeszcze newsa. No w sumie to pozdrowienia, bo kilka chwil temu mówiłem o maturzystach i Renata do mnie się odezwała na Messengerze Radia SK2, nasza słuchaczka, żebym koniecznie też pozdrowił młodszych kolegów maturzystów, czyli ósmoklasistów, bo przed nimi w najbliższym tygodniu sprawdziany. Więc oczywiście pozdrawiamy, niech moc będzie z wami. Dacie radę.
1: SK2. Reklama.
2: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
3: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikro...

0: firm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na alior.bank.pl. Alior Bank.
1: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
2: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Targi na Biału. Tylko teraz. Jogurt Fantazja Danon. Różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.

0: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: 11 na zegarach, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. Na pieniądze i kontrakty z programu czeka m.in. Skarżyskie MESCO, producent broni i pocisków przeciwlotniczych.
13: Sprzęt, który wyprodukujemy, trafi do polskiej armii zgodnie z harmonogramem zawartym w umowach. W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
12: Mówił Krzysztof Marwicki z MESCO SA. Firma to jeden z kluczowych podmiotów polskiej grupy zbrojeniowej. Sprawca był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną. To nowe ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. W jednym z mieszkań mężczyzna w obecności dwójki dzieci śmiertelnie postrzelił swoją byłą żonę, a następnie odebrał sobie życie. Były nadzieje, skończyło się na rozczarowaniu. Lech Poznań musi odłożyć świętowanie Mistrzostwa Polski. Kolejosz, który mógł zapewnić sobie w ten weekend tytuł, zremisował z Arką Gdynia 1-1. W grze o mistrzostwo pozostają więc goniące Lecha Górnik, który dziś zagra z Zagłębiem, i Raków, który wczoraj wygrał z Koroną.
14: Minuta po 11:00, to sobotnie przedpołudnie już. No a w te sobotnie przedpołudnia w Radiu SK2 rozmawiamy sobie często o życiu, ale w tej godzinie będzie o szyciu. To już za kilka chwil. Wcześniej Ewa Farna, Dawid Podsiadło i Bratanki. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Tańcząc do tego hitu można dostać zadyszki, ale śpiewając go razem z Halinką Mlynkową można nieźle poćwiczyć dykcję. Gdzie ten, który powie mi bratanki na antenie Radia SK2? Za chwilę, no niezłe bratanki, bo bracia po prostu. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, ten drugi dzisiaj ma urodziny, wszystkiego najlepszego. Zagra mi hit pod tytułem Młodość, ale wcześniej zaglądamy z mikrofonem do wyjątkowej pracowni. Ja bardzo lubię przedstawiać wam w tym programie ludzi, którzy mają jakąś zajawkę, jakąś pasję, czasami nietypową. No i taką ma pani Ewa Mysłek z Piotrkowa Trybunalskiego, która od lat cofa nas do XIX wieku. Tekstylnie, bo projektuje i szyje suknie z tamtego okresu. Potem one używane są na przykład podczas różnych rekonstrukcji historycznych, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Z mikrofonem u Ewy Mysłek był nasz reporter Rafał Różycki.
1: Tutaj właśnie naszywam aplikację, która jest antykiem i to będzie bluzka z 1910 roku.
2: Efekt będzie robił wrażenie.
1: Efekt będzie robił wrażenie i każdy projekt to takie dziecko trochę. To się dopieszcza, to się projektuje, a taka koronka, a nie, a tu mi pasuje, a co ja do tego założę, a czy ja mam do tego kapelusz, a może trzeba zrobić. Cała masa jest takich decyzji. Każdy może tej historii tak naprawdę dotknąć i ją poczuć.
0: I tacy ludzie jak pani Ewa też są doskonałym materiałem na gwiazdę na antenie Radia SK2. Pozdrowienia oczywiście i kolejnych fantastycznych strojów życzę. Może i diabeł ubiera się u Prady, ale ci, którzy kochają rekonstrukcje historyczne i przenosiny do tamtej epoki, ubierają się u pani Ewy z Piotrkowa Trybunalskiego.

0: Roxy ma na koncie kolejną piosenkę z raperem. Kiedyś nagrała Falochrony z Matą, a wczoraj ukazał się kawałek nagrany z White'em 2115. A to hit, który znamy od kilku tygodni, Na szeroką wodę. Ten też znajdzie się na jej nadchodzącym albumie, ta płyta w czerwcu, a Roxy ogłosiła przy okazji letnią trasę koncertową. Zagra ponad 60 plenerowych koncertów przez całą wiosnę i lato, także w wielu miejscach będzie można ją spotkać. Sprawdzajcie w jej mediach społecznościowych, czy czasem nie występuje w waszej miejscowości albo gdzieś w waszej okolicy. A tymczasem o zupełnie innej artystce. W kalendarzu dziś 9 dzień maja, a 11, czyli w poniedziałek, urodziny obchodzić będzie Kasia Klich. I tak sobie pomyślałem, że to dobra okazja, żeby przypomnieć sobie jej twórczość. Jej największym hitem w karierze był Lepszy model. Gram w takim razie z życzeniami, żeby nic się nie zepsuło, ani w domu, ani w życiu. I te życzenia w sumie dotyczą wszystkich was również.
1: SK2.

0: Tu Radio SK2, tu Michał Hanczak i Radio Śniadaniowe, czyli nasze cosobotnie spotkanie. Natalia Zastępa wyśpiewała hit Wracam do siebie. O, fajnie by było przed latem wrócić do formy, prawda? Kto tam od rana już trochę poćwiczył albo przeszedł na jakąś dietę ostatnio? Niektórzy zaraz powiedzą, że wrócić do formy. Jakie wrócić? Trzeba ją najpierw zrobić, żeby mieć do czego wracać. No wiadomo, każdy jest w innym miejscu, każdy jest w innej sytuacji, ale tak a propos wracania do formy i diety i tego typu historii, ostatnio trafiłem na ten popularny teleturniej z tą podłogą. Kojarzycie na pewno. No i tam była taka rozgrywka, która idealnie przypomniała mi to, co dzieje się w moim mózgu za każdym razem, kiedy sobie mówię: od teraz idę na dietę, od teraz dbam o formę. I wtedy zawsze słyszę takie głosy.
1: Pizza.
2: Kebab.
1: Hamburger.
0: Powiedzcie, że nie jestem sami, macie podobnie.
3: SK2. Autopromocja. Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
4: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
3: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
5: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
6: Cześć, tu Kuba i Kuba.
7: Zagramy dla Was na mazurskiej majówce SK2.
3: Słuchaj w radiu SK2
5: i obserwuj na naszym Instagramie.
3: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
8: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
3: Autopromocja. Reklama.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
1: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
0: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
14: I po reklamie.

0: stygnie lato w nowym hicie Kuby i Kuby, ale kiełbaski nie będą tak szybko stygły, będą gorące, no bo Kuba i Kuba będą grillować razem z naszymi słuchaczami podczas mazurskiej majówki. Ekipa zebrana, a ta majówka w najbliższym tygodniu. We wtorek słuchajcie uważnie Radia SK2, no i podglądajcie nas na Instagramie, bo tam mnóstwo relacji z tego wszystkiego, co będzie działo się na tej mazurskiej majówce właśnie. Może jakiś mini koncert Kuby i Kuby też się trafi i może my też będziemy mogli posłuchać. No za to trzymam mocno kciuki. Tymczasem życzę Wam dobrej reszty soboty. Za chwilę z Wami Antonina van Dessel, Michał Hanczak. Do usłyszenia.
1: SK2. Reklama.
2: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy

0: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale. Kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
5: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny. I po reklamie.
12: Jest 13, zaczynamy newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Wojskowy dron znaleziony w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim. Maszynę na polu w miejscowości Osieka znalazł przechodzień, który powiadomił policję. To około 20 km od granicy z Rosją.
13: Miejsce zostało zabezpieczone. Powiadomiliśmy inne służby, w tym wojsko, straż pożarną, prokuraturę wojskową.
12: Mówiła Marta Kabelis z policji w Bartoszycach, a jak przekazała żandarmeria wojskowa, to nieuzbrojony wojskowy bezzałogowiec przeznaczony do obserwacji. Tłumy przed siedzibą parlamentu Węgier czekają na dzisiejsze zaprzysiężenie nowego szefa rządu Petera Madziara. Na miejscu ustawiono telebimy, a nowy premier po uroczystości ma przemówić do zebranych. A w Krakowie świętowanie z okazji powrotu Wisły do Ekstraklasy. Zespół wczoraj zagwarantował sobie awans. Biała Gwiazda spadła 4 lata temu. Powrót do Ekstraklasy nie był łatwy, przyznaje trener Mariusz Jop.
14: Ogromna ilość wyrzeczeń, bardzo ciężka praca. Nikt nam tutaj nic nie dał za darmo. Wszystko, co osiągnęliśmy, to jest wynikiem poświęceń i pracy.
12: A Wisła zdominowała w tym sezonie rozgrywki pierwszej ligi, ponosząc tylko 3 porażki.
15: A na zegarach punktualnie godzina 13 w sobotę, 9 maja. To jest Radio SK2, które będzie Was prowadzić muzycznie przez cały weekend, gdzie grać będziemy Wam 100% najlepszych polskich hitów. Ja nazywam się Antonina Van Dessel. No i co? Startujemy z tą muzyką, bo wiem, że już nie możecie się doczekać, a będzie naprawdę bardzo dobrze. Dzień dobry.

twarzy nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

To taki przebój idealny na weekend, Monika Lewczuk, ty i ja. Tak fajnie buja, lekko i przyjemnie. No i teraz przejdziemy do trochę trudniejszego tematu, jakim jest pogoda. Dlatego, że jeżeli ktoś z was wyszedł z domu dzisiaj w krótkim rękawku, no to spokojnie, ja wiem, że już żałujecie, ale to jest norma, dlatego, że to jest klasyka sezonu. Bo słuchajcie, przed nami zimna Zośka i zimni ogrodnicy. No i co to w ogóle jest? To są takie zjawiska i zimni ogrodnicy wypadają co roku 12-14 maja i to jest święty Pankracy, Serwacy i Bonifacy, jak doczytałam. A zaraz po nich jest finał tego czegoś, tego zjawiska i mamy zimną Zośkę, która przypada na 15 maja. I ponoć od tych dni zależy, jaka będzie reszta roku, jeżeli chodzi o pogodę. Więc jeżeli dzisiaj jest zimno, a słońca trochę jest, to jednak trzymamy bardziej kciuki za te kolejne dni, no bo jakie będą? Taki cały rok i takie całe lato, więc słuchajcie, no trzymamy kciuki za zimnych ogrodników i zimną Zośkę. A jeżeli chodzi o weekend, to dzisiaj już ta pogoda trochę się poprawia, a jutro ma być całkiem dobrze, więc w sumie nie tak źle z tą pogodą, no nie? SK2. A muzycznie teraz u nas bardzo dobrze. Mysłowic dla ciebie w SC2.

0: słuchać już.
1: Tak właśnie, przyjemnie i w 100% po polsku gramy wam w Radiu SK2. To była Ewelina Lisowska i numer Prosta Sprawa. A teraz chciałabym wam powiedzieć trochę o Eurowizji, dlatego że tym powoli wszyscy żyją. Już w przyszłym tygodniu od 12 do 16 maja Eurowizja 2026. No i Polskę reprezentować będzie Alicja Szempińska z numerem Pray. No i słuchajcie, jeżeli nie wiecie, kim jest Alicja, to szybciutko wam powiem, bo wiele osób pamięta ją jeszcze z The Voice of Poland. No i też z eurowizyjnych planów, które no niestety kiedyś przerwała pandemia. Ale jak widać, historia lubi drugie podejście, już po raz kolejny, bo Justyna też kiedyś już przecież nas reprezentowała, Steczkowska z tamtego roku. No a Alicja wraca teraz z nowym utworem i dużymi emocjami. No i fani zastanawiają się, czy tym razem uda się zrobić ten międzynarodowy krok dalej. Ale są na to wielkie szanse, dlatego że naprawdę Alicja ma kawał głosu. My oczywiście już teraz kibicujemy. No i co? Alicja, jesteśmy z tobą i Eurowizja 2026 jest twoja.
2: SK2.
1: A teraz numer, który będzie dobry dziś wieczorem dla wielu osób. Demono, moje miasto, nocą w SC2.

0: To Wesce 2 była Roxana Węgiel, Anyone I Want To Be. No i słuchajcie, dotarło do mnie, że trwają matury. Już człowiek jest tak dawno i dzięki Bogu po tym egzaminie dojrzałości, że zapomina, ale słuchajcie, drodzy maturzyści, ja wam wcale nie zazdroszczę, wręcz współczuję, ale Radio SK2 jest z wami. No i tak, podstawowe matury już powoli za wami, ale przecież teraz jeszcze rozszerzenia, no i ustne. No i tak, dlatego dalej my cały czas mocno trzymamy za was kciuki, ale pamiętajcie też, że nawet jeżeli coś nie pójdzie idealnie, to naprawdę nie przekreśla waszej przyszłości, bo w polskim showbiznesie mamy sporo przykładów ludzi ze świata muzyki chociażby, którzy osiągnęli wielki sukces bez matury. No i na przykład Edyta Górniak, Kaja, Dawid Kwiatkowski czy Kamil Bednarek nie mają matury, no jak widzicie, świetnie sobie radzą. I jasne, ja nie mówię, że lepiej nie zdawać, najlepiej wszystko zdać i mieć święty spokój, ale jedna matura naprawdę nie definiuje człowieka. Powodzenia i głowa do góry. A za moment muzycznie u nas dla wszystkich maturzystów i nie tylko Sumptuastic za jeden uśmiech twój w SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

0: nie pozwoli na to, by ktoś trafił w moje serce.
1: Ile dałbym, by zapomnieć cię, wszystkie chwile te, które są na niebo, chcę.
2: Radio SK2 to wie, jak zagrać wam dobrze na kilka chwil przed godziną 14. 18L, jak zapomnieć. Ale spokojnie, bo po 14 u nas dalej klasyki, nowości, co tylko chcecie. A na początek, no, będzie mega dobrze. Stachu.

0: Ludzki typ niepokorny w Radiu SK2, więc koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się dosłownie za momencik.
1: Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
1: I po reklamie.
6: Co? Gdzie? Kiedy?
7: Cześć, moi kochani, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Jeżeli lubicie krwawe sztuki walki, nienachalną fabułę i chodzicie w mojej kategorii wiekowej, to zapraszam was do kina Helios Mortal Kombat 2. Dzisiaj o 17, 19.45 i 20.30. Natomiast jeżeli chcecie bilety, no to piszcie na jeleniagora@sk.pl. Mam kilka wejściówek, chętnie się podzielę.
8: Jest 14, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. To prawdopodobnie wojskowy dron przeznaczony do obserwacji. Bez załogowca znaleziono rano we wsi Osieka w pobliżu polsko-rosyjskiej granicy. Na miejscu pracuje m.in. żandarmeria wojskowa, mówi jej rzecznik, podpułkownik Dariusz Rozkosz.
9: Na miejscu cały czas trwają niezbędne czynności procesowe. Miejsce zostało zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Życiu i zdrowiu ludzkiego nie zagraża niebezpieczeństwo.
8: Obiekt rano znalazł przychodzień służby. Na razie nie zdradzają, w co dokładnie był wyposażony dron i skąd nadleciał. 14-letni Maksim odnaleziony cały i zdrowy. Teraz historia, która poruszyła całą Europę. Nastolatek blisko miesiąc temu opuścił swój dom w Holandii i wyruszył w stronę Polski. Był poszukiwany w kilku państwach. Znaleziono go na przystanku pod Białymstokiem. Ogromna produkcja i wielki plan filmowy na dworcu Łódź Fabryczna. Wszystko owiane jest tajemnicą, ale jak ustaliliśmy, chodzi o zdjęcia do hollywoodzkiego filmu Nieśmiertelne.
10: To jest ekipa filmowa. Nie mamy pojęcia tak naprawdę, co tutaj się kręci.
11: Jest rozłożone dużo rzeczy.
12: Pierwszy raz jestem na planie. Nigdy nie widziałem.
8: No, słyszymy od mieszkańców, a w filmie w rolach głównych mają wystąpić Henry Cavill i Russell Crowe.
0: A na zegarach punktualnie godzina 14 i to taka pora, że pewnie niektórzy z was już tam pichcą coś w kuchni i szykują sobie obiad, a człowiek tutaj głodny siedzi, więc piszcie na radiowym messengerze co dobrego u was, a my pod te obiadki zapewnimy wam najlepszą polską muzykę. Antonina van Dessel, dzień dobry i za moment, ale będzie nuta. Stachurski, typ niepokorny w Radiu SK2. No to co? Jedziemy!

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ale to było dobre męskie granie Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Numer nareszcie. Jeżeli chodzi o męskie granie, to co roku hymn męskiego grania po prostu sztos, a ten wyjątkowo dobrze wchodzi. No przyznacie, naprawdę dobry numer. Jeżeli chodzi o męskie granie, to w tym roku koncerty. Pierwszy w Żywcu, 26-27 czerwca, później Poznań, Gdańsk, Wrocław, Warszawa, Kraków. Bilety jeszcze są dostępne, więc jeżeli ktoś z Was chce usłyszeć to na żywo, no to wiecie co robić. A my lecimy dalej z najlepszymi polskimi hitami. I jeszcze dodam, że właśnie ta ekipa wpadła ostatnio do Rafała Adamczaka. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak opowiadali o tym numerze i co się działo, to odsyłam Was na nasze media społecznościowe. Tam wszystko zobaczycie. A my lecimy dalej z polską muzyką. SK2. I teraz u nas Monika Brodka, dziewczyna mojego chłopaka.

0: Bardzo pozytywny numer Bledka 2 dni w Radiu SK2, a słuchacze Radia SK2 odzywają się na radiowym Messengerze i nagrywacie mi głosówki i piszecie, co robicie w sobotę, co dobrego na obiad, a może jeszcze nie obiad. No i właśnie, u niektórych jeszcze nie obiad, ale posłuchajmy, co tam u Pauliny.
1: Cześć, słuchajcie, u mnie sobota jak zwykle pod znakiem sprzątania, a teraz dodatkowo moje dziecko, klasa pierwsza, doskonali umiejętność czytania i sprzątając kątem ucha słucham, co on czyta i nagle pada słowo nietoperz. I tak myślę, skąd ten nietoperz? Przecież to nijak nie pasuje do fabuły. Nagle młody puka się w głowę i mówi, nie, mamo, nie nietoperz, tylko nie to przecież. Także pozdrawiam.
0: Paulina, my też Ciebie pozdrawiamy. Nietoperz made my day po prostu, ale powiem tak, szacun za podzielność uwagi. Sprzątasz i jeszcze słuchasz i pilnujesz wszystkiego. I pewnie jeszcze trzecią ręką, tą tajemniczą, którą mają wszystkie kobiety, gdzieś tam mieszasz obiad. Także Paulina, wielki szacun. No i teraz dla wszystkich, którzy w sobotę sprzątają, gotują i wykonują takie różne zaległości, których nie mogli zrobić w tygodniu, puścimy super nutkę. SK2. A co to będzie? Szymon Wydra i Carpe Diem? Teraz wiem. W SC2.

0: To był numer dobry. Małgorzata Ostrowska, Meluzyna, czyli historia podwodnej miłości z takim rockowym pazurem. I wiecie co? Sprawdziłam. Ta piosenka w tym roku kończy 41 lat. A cały czas bardzo dobrze się jej słucha. Numer powstał na potrzeby kultowego filmu Podróże pana Kleksa, a sama Małgorzata Ostrowska, która śpiewa tę Meluzynę, w filmie wcieliła się również w rolę królowej Aby. No i to taka historia. Ale ta piosenka była bardzo popularna w latach 80. My w ST2 gramy ją oczywiście, ale słuchajcie, drugie życie zyskała po latach, bo w 2018 roku Małgorzata Ostrowska zaśpiewała Meluzynę z Darią Zawiałow i również to jest mega, mega dobre. No są takie piosenki, które przez lata się nie starzeją, a my wszystkie te piosenki gramy w Radiu SK2, bo gramy w 100% po polsku. A za moment u nas Jeremi Sikorski, Wracam. SK2.
1: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
1: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
3: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
4: Cześć, tu Kuba i Kuba.
5: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2.
3: I obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
13: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
8: I po reklamie.

0: I tak właśnie gramy Wam w sobotę na kilka chwil przed godziną 15 w Radiu SK2. Po godzinie 15 my lecimy dalej z najlepszymi polskimi hitami i na początek Dawid Podsiadło, Skaldowie, Igo, także sami panowie, ale spokojnie, babeczki też potem będą, także zostańcie z nami. Playlista mega dobra. Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: I mamy punktualnie godzinę 15 w sobotę 9 maja. Tu Radio SK2 i 100% najlepszych polskich hitów. A ja nazywam się Antonina Van Dessel i mówię wam dzień dobry. Po 15 oprócz tych najlepszych polskich hitów powiem wam, jakie są sposoby na wiosenne prześlenie. Bo teraz wiele osób słyszę, jak narzeka, więc powiem, jak poradzić sobie z tym. Zaczynamy.
17: Najlepsze polskie hity.
18: Polskie hity.
16: I na początek tej godziny super numer Dawid Podsiadło, najnowszy klip.

No i pieprz i sól wyśpiewała nam Kasia Kowalska. I czy wy nie macie tak czasem ostatnio, że jesteście trochę pieprz, trochę sól? Chodzi mi o to, że pomimo tej pięknej pogody za oknem, jesteście trochę przemęczeni, źle się czujecie. No i spokojnie, bo to jest normalne. To po prostu zwykłe przesilenie wiosenne. I specjaliści podpowiadają kilka prostych rzeczy, które mogą pomóc wrócić do formy. Niby nic, a ponoć robi robotę. Po pierwsze sen, bo organizm po zimie serio potrzebuje dużo regeneracji. Po drugie, trochę ruchu i najlepiej na świeżym powietrzu. Nawet taki zwykły spacer robi robotę. I po trzecie, więcej wody, lżejsze jedzenie, no i mniej życia na samej kawie. Czyli w sumie klasycznie, wyspać się, przewietrzyć i trochę o siebie zadbać. No, w sumie to brzmi banalnie, ale ciężkie to jest do zrealizowania, ale podobno działa, więc słuchajcie, może to jest plan od nowego tygodnia, od poniedziałku, żeby wdrożyć to w życie. A u nas zaraz Oskar Cyms, co noc w ST2.

To w SC2 formacja nieżywych schabów i ich ławka. I o schabach trochę będzie, bo nasza słuchaczka Karolina napisała na radiowym Messengerze, że posprzątała wczoraj i ma to już za sobą, a teraz szykuje się na obiad do teściowej, więc dzisiaj na luzie. No i właśnie może tam będzie jakiś schabowy. No i Karolina, taka teściowa to skarb. Jeszcze pewnie da słoiczki na wynos na jutro, więc żyć, nie umierać. Pozdrawiamy serdecznie Ciebie, Karolina, ale w szczególności dobrą teściową. Rzecz jasna. I teraz dla wszystkich teściowych i nie tylko Sandra Razer, lepiej niż teraz w Radiu SK2.

0: No, ta wokalistka to ma kawał głosu. Ewa Farna, Ewakuacja. A ja przeczytałam, słuchajcie, nagłówek. Małgorzata Rozenek-Majdan szczerze o finansach. W trakcie pierwszego pół roku życia Henryk zarobił na studia. No, proszę, mamy poziom samodzielności w show biznesowych rodzinach. Po prostu level najwyższy. Najmłodszy syn, Gosi Rozenek, no podobno zdążył zarobić na studia i to zanim jeszcze na dobre zdążył się zastanowić, co w ogóle chciałby studiować. Chłopiec ma w tym momencie 6 lat, przypominam, a już pierwsze pół roku życia zarobił tyle pieniędzy. Można więc powiedzieć, że w jego przypadku klasyczne kiedyś to było kieszonkowe od rodziców, zostało zastąpione wersją premium. Kieszonkowe, ale z własnego dorobku. No a my, zwykli śmiertelnicy, możemy się tylko zastanawiać, czy w jego CV już teraz wpisuje się doświadczenie życiowe zaawansowane, czy coś innego. Jedno jest pewne, w tej rodzinie tempo dorastania zdecydowanie ma tryb mega przyspieszony.
1: SK2. Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
7: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
6: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: Skoczysz do Carrefoura?
11: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
12: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
15: I po reklamie.

Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych w piska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak nie.

0: No i piękny duet. Zagraliśmy wam na kilka chwil przed godziną 16. Vito Bambino i Zalia. Decyzje w Radiu SK2. Decyzje? No chyba proste są te decyzje, że z SK2 warto zostać po 16, bo u nas poleci dalej 100% najlepszej polskiej muzyki. I na początek Artur Gadowski, Ona jest ze snu. Ale będzie też Roxy, bracia, Baim, dużo, dużo dobrego. Więc koniecznie zostańcie.
1: Reklama.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: 3,17,41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8,11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
19: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
20: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
21: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: I po reklamie.

0: Co? Gdzie? Kiedy?
1: Cześć moi drodzy, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Jeżeli słuchają mnie maniacy samochodów, no to dajcie głośniej, rajdowe emocje wracają do Jeleniej Góry. AMG Rally Karkonosze, druga runda rajdowych samochodowych mistrzostw Dolnego Śląska i trzecia runda rajdowych mistrzostw Południa oraz rajdowego Pucharu Południa, a to wszystko 13-14 czerwca w Jeleniej Górze. Warto wskoczyć na Facebooka i zobaczyć szczegóły.
2: No i mamy godzinę 16 w sobotę. Antonina Wandesyl, Radio SK2 i porcja najlepszych polskich hitów. Słuchajcie, oprócz tych najlepszych polskich hitów po 16 powiem wam o współczesnym randkowaniu. A że sobota to taki dzień, że wiele osób randkuje, to warto być z nami.
0: Najlepsze, najlepsze, najlepsze polskie hity.
3: Polskie hity.
0: SK2.
3: SK2.
0: SK2.
2: Oczywiście muzykę mamy najlepszą, polską. Artur Gadowski, Ona jest ze snu. Już teraz w SC2.

0: Wiki Gabor, superhero w Radiu SK2. Miałam mówić o współczesnym randkowaniu, to powiem, ale powiem też szczerze, zupełnie szczerze, że sama trochę się już w tym gubię i w tych nowych pojęciach. Słuchajcie, przeczytałam o seagullingu, nowym trendzie określanym właśnie jako seagulling, z angielskiego oznacza to mewę i opisuje to zachowanie, w którym jedna ze stron nie jest zainteresowana związkiem, ale jednocześnie nie chce pozwolić partnerowi na stworzenie relacji z kimś innym. Taki pies ogrodnika, byśmy powiedzieli po polsku. Nazwa pochodzi od zachowania mew, które potrafią wykradać jedzenie innym, nawet jeżeli same nie są głodne. Robią to tylko po to, by nikt inny nie mógł z tego skorzystać. No, czyli widzicie, seagulling po polsku nie mewa, tylko pies ogrodnika. Ale słuchajcie, przestrzegam, że zanim wejdziecie w nową relację, uważajcie i tak myślę, że najlepiej zróbcie sobie słownik randkowania w 2026 roku, bo ja już się totalnie pogubiłam w seagullingach, ghostingach i innych dziwnych określeniach. Na pewno w jednym się nie pogubiłam, w polskiej muzyce i do tego wróćmy już teraz w Radiu SK2.
1: SK2.
0: Teraz u nas Bajm, Biała Armia. Bardzo dobry numer.

To był Ignacy, który czeka na znak. A my nie czekamy na znak, bo my już po weekendzie zabieramy Was na turbo super majówkę. Słuchajcie, majówka teoretycznie już ta taka prawdziwa za nami, ale taka turbo wypasiona dopiero przed nami, dlatego że my po weekendzie ruszamy z Wami na mazurską majówkę z radiem SK2. No i powiem tylko tyle, to naprawdę będzie najlepsza majówka ever. Słuchajcie, jedziemy ze słuchaczami na 3 dni i będziemy spać nad samym jeziorem. Ogniska do późnej nocy, lokalne jedzenie, chill, spa, no i do tego wszystkiego koncert Kuby i Kuby. I taki koncert nie tam na jakiejś scenie, tylko praktycznie na wyciągnięcie ręki specjalnie dla naszej ekipy. Do tego wszystkiego, jakby jeszcze tego wszystkiego było mało, warsztaty grillowe, klimat Mikołajek, widok na jezioro, no słuchajcie, po prostu żyć nie umierać. Człowiek siedzi z ekipą przy ogniu, no i nagle zorientuje się, że właśnie jest w najlepszym miejscu w Polsce, bo będziecie w najlepszym miejscu w Polsce. I najlepsze jest to, że jedziemy z Wami, z naszymi słuchaczami, którzy napisali nam, dlaczego właśnie oni powinni usiąść z nami przy mazurskim ognisku. No i naprawdę te niektóre historie były takie, że my już tutaj przebieramy wszyscy nogami, żeby poznać Was na żywo. Mazurska majówka z radiem SK2 już od wtorku, 12 maja w Mikołajkach, więc słuchajcie nas i śledźcie nasze media społecznościowe, a dodatkowo ja sprawdziłam, co tam w hotelu nad tym jeziorem będzie można zjeść. Sznytka z rakami, węgorz na ziemniakach z ogniska. Nie będę wymieniać dalej, bo już się cała obśliniłam. Ach, ale to będzie majówka. No będzie się działo od wtorku. SK2. Ale muzycznie to się dzieje u nas cały czas i już teraz kombi, nasze rendezvous w sobotę.

0: Zrobiło się gorąco, a to wszystko za sprawą Sylwii Grzeszczak i jej numeru Dżungla. I ja powiem wam o pogodzie, bo i pogoda, jaka jest za oknem, każdy widzi, nie jest tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Niedziela ma być ładniejsza, ale słuchajcie, IMG IW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia w 9 województwach, że tej nocy mogą być silne przymrozki i żeby też uważać mocno na drogach. I przymrozki mogą być w następujących województwach: dolnośląskie, zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, lubelskie i łódzkie. Tu wszędzie ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach. Także uważajcie na siebie, a jeżeli chodzi o niedzielę i już niedzielę w ciągu dnia, to ma być zdecydowanie ładnie, dosyć słonecznie i nie wietrznie, więc będzie można skorzystać z pogody. Ale dzisiaj w nocy i nad ranem uważajcie na siebie, dlatego że temperatura przy gruncie może spaść nawet do minus 4 stopni. A my wracamy do muzyki, która na pewno was rozgrzeje o każdej porze roku i dnia. I teraz już u nas za moment poparzeni kawą 3. Byłaś dla mnie wszystkim.
1: SK2. Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
9: I po reklamie.

0: królowa doda na kilka chwil przed godziną 17 w Radiu SK2. A po 17 na dobry początek Urszula, Sara James, Zbigniew Wodecki. Więc jak sami słyszycie, bardzo, bardzo różnorodnie i bardzo dobrze. Więc słyszymy się za momencik.
1: Reklama.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Brie Comarche zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
15: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
16: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
0: Powoli wybiła godzina.

0: 17 w Radiu SK2 to oznacza kolejną godzinę najlepszych polskich hitów. Antonina Wandesel i Radio SK2. I zapraszam Was serdecznie. Będzie dużo dobrego, a dodatkowo po godzinie 17 powiem Wam o nowej modzie w Polsce na bicie pewnego rekordu. Także zaczynamy.
1: Najlepsze polskie hity.
0: Na początek absolutny klasyk, klasyk, klasyk. Urszula, Na sen.

0: Numer LOR, wszystko jedno, wszystko źle w Radiu SK2. I słuchajcie, ja czytam sobie o różnych rekordach, jakie lubią bić Polacy. Jest teraz taka nowa moda, taki nowy trend, mam wrażenie, że bijemy rekordy w zbieraniu puszek i butelek, które oddajemy do butelkomatów. W Krakowie padł nietypowy rekord związany z tym systemem kaucyjnym. Jeden z mieszkańców, Denis, który pracuje w klubie nocnym, oddał do butelkomatu około 5000 sztuk butelek, czytam, i puszek, za co otrzymał około... no prawie 2,5 tysiąca złotych. Cała akcja trwała prawie 4 godziny, ale uzyskane pieniądze mężczyzna przeznaczy na cele charytatywne. Więc słuchajcie, szacun. No i teraz jeszcze, gdzie zbierał te butelki? No to, jak wspomniałam, Denis pracuje w klubie i przez około 2 miesiące systematycznie zbierał odpady powstające w miejscu pracy. No, szacun, naprawdę wielki szacun, że odda to na cele charytatywne, a dodatkowo, zobaczcie, pieniądze leżą niemalże na ulicy, a my bijemy kolejne rekordy.
1: SK2.
0: A teraz numer idealny na sobotę. Sydney Polak i PZ. Otwieram wino.

0: Wiktor Waligura i Dryskul, cztery pory roku. Słuchajcie, sobotni wieczór zbliża się i przeczytałam coś takiego. Czy wiedzieliście, że jak samica ośmiornicy nie ma ochoty na zaloty, to dusi samca i go zjada? No, to tak tylko mówię i przypominam, gdybyście panowie chcieli ponarzekać na swoje partnerki, bo zawsze może być gorzej, moglibyście być uduszeni i zjedzeni.
1: SK2.
0: I piosenka idealna pod właśnie tę ośmiornicę, Kasia Cerkwicka, SOS. Niektórzy panowie pewnie by chcieli zaśpiewać, a my posłuchajmy w SC2.

0: Oczywiście chyba nie muszę nikomu przedstawiać bratanki Czerwone Korale. Wykonała tę piosenkę Halina Młynkowa. No i słuchajcie, ten numer ma już ponad 25 lat i obejrzałam teledysk, bo jakoś tak się składa, że nigdy go nie widziałam. I warto, polecam wam obejrzeć ten teledysk. Ratam tego drania, który bluzkę mnie i ten żel na włosach mu się tak srebrzyście lśni. Paweł DeLong i wart jest obejrzenia. Dobry numer, piosenka, która króluje na polskich weselach, ale i wszystkich imprezach. Wszyscy znają, nawet jak się do tego nie przyznają, to każdy to zna i lubi. A za moment coś nowego i też dobrego. Miu Izalia, dopóki się nie znudzisz w Radiu SK2.
1: SK2. Autopromocja. Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
2: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
3: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
4: Cześć, tu Kuba i Kuba.
5: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
1: Słuchaj w radiu SK2.
3: I obserwuj na naszym Instagramie.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
7: Autopromocja.
1: Reklama.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: Powoli zbliżamy się do godziny 18 i powoli będę się też z Wami żegnała. Ale spokojnie, bo zostawiam Was w bardzo dobrych męskich rękach, które już tutaj przez szybę do mnie machają. Zostawiam Was z Rafałem Adamczakiem, który po godzinie 18 w Radiu SK2 będzie grał dla Was dalej najlepsze polskie hity. Więc zostańcie. Antonina Wandesel, wysyłam Wam sobotnie wieczorne buziaki. Dobrego weekendu, trzymajcie się, pa.
1: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitay każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitay.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Niby jesteśmy po majówce, jednocześnie przed mazurską majówką, na którą SK2 zaprasza Was do Mikołajek już w najbliższy wtorek, ale mam nadzieję, że Wy sobie też w tę sobotę odpowiednio majówkujecie, a nasze najlepsze polskie hity temu sprzyjają. Sobotni przyjemny, mam nadzieję też leniwy wieczór, minęła 18. Rafał Adamczak to ja, dzień dobry wieczór, witajcie, Ania Dąbrowska w głowie, tak zaczynamy tę godzinę.

Gdyby tak mieć w portfelu, w kieszeni albo na koncie to, o czym mrozu, prawda? To byśmy sobie mogli i fajny mieć plan i pomysł na weekend, i na wakacje, i generalnie na wszystko, nawet na remont. To wszystko by jakoś tak po prostu sobie pyk i poszło. Na niektórym tylko piosenki zostają, mi również. Te najlepsze polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Miliony monet od mroza już za nami, to teraz Szklany Sufit, Three of Us. Później będzie Beata z odrobinę nostalgiczną i romantyczną piosenką Żal mi tamtych nocy i dni, a Beata dopiero co, bo w miniony poniedziałek świętowała swoje kolejne 18 urodziny, więc dla pani Beaty same serdeczności od Radia SK2.

Ależ duet, co? Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. Młodość. Tak nazywa się ta piosenka, którą wam zagrałem. I to jest nowość na naszej playliście w Radiu SK2 wśród najlepszych polskich hitów. To teraz taki klasyczek dla tych, którzy z początkiem lat 2000 poznawali muzykę i pamiętają taki duet The Jet Set. Bo właśnie z tegoż pochodzi Sasza Strunin, która teraz u nas w Radiu SK2 w ten sobotni wieczór zaśpiewa To nic, kiedy płyną łzy.

ostatni raz. Ja wcale nie będę ukrywał, bo jeżeli chodzi o ostatnie dni, ostatnie tygodnie, to jest jedna z moich najbardziej ulubionych nowości, taka, która mnie pochłonęła totalnie. Bardzo lubię sobie posłuchać głośniej, odpowiednio, no tam oczywiście, gdzie mogę i gdzie nikomu to nie przeszkadza. A w przypadku Marisy i Odkochaj to nikomu nie przeszkadza, bo to po prostu

0: Jak ten wasz wieczór jest odrobinę romantyczny albo nostalgiczny, to dlatego postanowiłem, że ja temu będę sprzyjał, że sięgnę właśnie po ten numer, gdybyś był, zespołu Łzy. I tak wam zagram w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity, a jednocześnie już powoli zbliżamy się do godziny 19. Jak jesteście umówieni z kimś na 19, to trzeba zagęszczać ruchy, no bo spóźnienie to nie, to zdecydowanie zbyt duże faux pas.
1: Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
0: Minęła godzina 19, to jest SK2, ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, wieczór, no co tam u was, jak tam sobota należy do udanek, czy dopiero się rozkręca i jeszcze nie wiecie, co o niej powiedzieć? Lady Punk, zostawcie Titanica, tak rozpoczynamy tę godzinę.

kwiat jabłoni i od nowa. Jeżeli chodzi o kwiat jabłoni, to oni na razie jako kwiat tak troszeczkę schodzą z podium, schodzą tylko dlatego, żeby się na swoich solowych projektach skupić. I oto Kasia Sienkiewicz w tym mijającym tygodniu, co bardzo przeżywa i daje nam o tym znać chociażby w swoich socialach, dała nam swoją pierwszą solową piosenkę. Takie rzeczy. Oczywiście Kasi gratulujemy i bardzo mocno za nią kciuki trzymamy. Jacka też gorąco pozdrawiamy. Kwiat jabłoni od nowa za nami. Na Kasię solowo czekamy. A co? Żeby nie było, bardzo chętnie wam ją zagram w Radiu SK2. A teraz sięgam już po twórczość chłopaków z Mysłowic, czyli zespół Mysłowic, nie inaczej. Oni mają scenariusz dla moich sąsiadów, a potem będzie Wiktoria Kida, która będzie mieć dla nas piosenkę Naiwna Ja. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity.

Duet, który na polskim rynku muzycznym i polskiej scenie bardzo namieszał. Tam była szansa na dużo więcej i wspólnej twórczości, ale potem panowie się trochę z różnych względów i powodów poróżnili. Niestety, Borysewicz i Kukiz, jeśli tylko chcesz, a mogliśmy jeszcze tyle dobrego dostać muzycznie. Gramy najlepsze polskie hity, to jest SK2, to teraz Roxy, Błękit. Czekamy na nowości od tej pani, bo jakieś nowe numery wiszą w powietrzu. Jakaś nowa płyta wisi w powietrzu, o czym Roxy oficjalnie sama mówiła, będąc u nas w studiu SK2. Błękit już teraz, a później Kombi, Kochać Cię za późno. Słyszę.

to Gips i Strach w Radiu SK2. Pamiętajcie, że ekipę na mazurską majówkę do Mikołajek, to my już mamy skompletowaną. Będą nasi słuchacze. Będzie Kamil Nosel, będzie Kinga Baryga, będzie duet Kuba i Kuba. No i od najbliższego wtorku w Mikołajkach się będzie działo. Nie smućcie się, że może się nie udało. Wszystko usłyszycie w Radiu SK2. Będziemy się z nimi łączyć. Będziemy to relacjonować również w naszych socialach, więc będzie to też do zobaczenia. I tak wspólnie razem, mam nadzieję, tę mazurską majówkę z Mikołajek i w Mikołajkach tutaj w Radiu SK2 przeżyjemy.

to są właśnie bohaterowie naszej mazurskiej majówki 2026, którzy od wtorku z naszą łezkowo-dwójkową ekipą i z naszymi kochanymi słuchaczami w Mikołajkach będą majówkować. Mam nadzieję, że komary nie będą jakoś tam skutecznie przeszkadzać. Kuba i Kuba, ten duet będzie z nami na mazurskiej majówce w Mikołajkach właśnie. Ten numer, który wam zagrałem, to Stygnie lato i to jest nowość od Kuby i Kuby. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity, już za chwilę godzina 20. Ja wam bardzo dziękuję za ten wspólny, jakże przyjemny, wczesny sobotni wieczór.

SK2. Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodowy

0: SK2.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

Wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: Eskadwa. Eskadwa. Jelenia Góra.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.